Ten potworny kamuflaż, który zastosowałem przy zapowiedzi nagrania Stormy Monday Blues w wykonaniu Chrisa Farlowa, wynika stąd, że prawdziwe nazwisko Chrisa Farlow brzmi John Henry Dighton. A do tego jeszcze dochodzi taki oto fakt, że na początku swojej kariery został namówiony do zrealizowania kilku nagrań pod pseudonimem Little Joe Cook. Ot tak po prostu, żeby Brytyjczycy myśleli, że mają do czynienia z nieznanym amerykańskim, prawdziwym, śpiewającym bluesmenem. A tymczasem okazało się, nie wiem, czy o tym nie wiedzieli menadżerowie ówcześni Chrisa Farlow, że w Stanach Zjednoczonych istnieje, żyje, występuje i nagrywa prawdziwy Little Joe Cook. Znacznie starszy od Chrisa Farlow, bo urodzony w 1922 roku, bardzo długo ciągnął swoją karierę, bo odszedł dopiero w 2014. Little Joe Cook, prawdziwe nazwisko Joseph Cook, oscylował pomiędzy gospel, soulem i bluesem. I po prostu dla czystej faktografii chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie posłuchali jednego nagrania Little Joe Cooka gdzieś z lat 50. Nagranie to nosi tytuł These Lonely Tears.

Jeśli o mnie chodzi, wolę jednak Chrisa Farlow i pod prawdziwym nazwiskiem, i jeśli chodzi o wykonawcę, bo jego głosisko, bo tak to trzeba określić, ten jego aparat, towarzyszy mi od ponad pół wieku w różnych muzycznych konfiguracjach tego artysty. No a poza tym mam osobisty, sentymentalny stosunek do występów scenicznych Chrisa Farlow, bo miałem kilkakrotnie okazję z nim współpracować w tym sensie, że wychodziłem na scenę i mówiłem dobry wieczór Państwu, a potem ryczałem Chris Farlow. Po raz pierwszy zdarzyło mi się ten bliski kontakt zawrzeć w 2004 roku, kiedy to miesiąc po swoich 64 urodzinach Chris Farlow wystąpił w Warszawie i tak pięknie zaśpiewał swój największy przebój Out of Time.

Chris Farlow jest, jak sądzę, jeszcze do dziś przyjacielem Andrzeja Malcharka, naszego fantastycznego gitarzystę i animatora życia bluesowego ze Szczecina. I on też, na ile pamiętam, był animatorem przyjazdu Chrisa Farlow i występu w Warszawie. Pamiętam, że Chris przyjechał ogromnie zmęczony jakąś bardzo długą podróżą, być może właśnie że ze Szczecina, i w jednej ze i w którejś zapowiedzi przed kolejną piosenką podczas tego koncertu narzekał strasznie na polskie drogi, ale śpiewał świetnie. Jeszcze jedno nagranie właśnie z tej trasy i z tego koncertu. Blues as blues can get. Chris Farlow.

Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia jednak mam z Chrisem Farlow jako z członkiem grupy Colosseum. Jego koncert z Colosseum podczas Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte uważam za jedno z najwspanialszych wydarzeń muzycznych, jakiego udało mi się być świadkiem. To był rzeczywiście niezwykły koncert, uczta muzyczna. Rzadko używam tego określenia, ale wydaje mi się, że w tym przypadku jest ono w pełni usprawiedliwione. I tak się przyjemnie składa, że w okolicach 80. urodzin Chrisa Farlow, a ma to miejsce 13 października 2020 roku, ta rocznica urodzin, ukazuje się album zatytułowany Live 71. To jest płyta grupy Colosseum, nawiązująca do owego chyba najsłynniejszego albumu Colosseum, który nosił tytuł Live i został wydany w 1972 roku. A teraz w 2020 ukazuje się zestaw nagrań z tej samej trasy zespołu Colosseum, ale z nieco innych koncertów. To była trasa głównie po brytyjskich kampusach uniwersyteckich. Na tej płycie z 2020 roku jest kilka nagrań koncertowych zarejestrowanych na University of Kent. Nie dość, że to są trochę inne wersje niż te znane z tej słynnej płyty, to występuje tu także jedno nagranie, którego nie znajdziemy na tym oryginale z lat 70. Proponuję w związku z tym teraz Państwu posłuchanie długiej, bo to będzie prawie 23 minuty, wiązanki dwóch nagrań z koncertu Colosseum z 12 lutego 1971 roku z University of Kent. Walking in the Park i to, o którym mówiłem. The Machine Demands a Sacrifice. Oddajmy się misterium muzycznemu grupy Colosseum z Chrisem Farlow jako wokalistą w roli głównej.

Towarzyszący Chrisowi Farlow kobiecy głos w tym nagraniu należy do Anny Gracie, brytyjskiej wokalistki, takiej troszkę bluesowej, troszkę popowej, ale chyba najbardziej związana jest z takim lekkim jazzowym klimatem. Jak ona brzmi solo? No tak po prostu dla porządku posłuchajmy, jak Anna Gracie wykonuje słynną kompozycję Prince'a, Cream.

Zakończymy ten benefis Chrisa Farlow związany z jego 80. rocznicą urodzin duetem, w którym Chrisowi Farlow towarzyszy Van Morrison. Albo może i odwrotnie, że Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow, bo jest to nagranie z płyty firmowanej przez Vana Morrisona. Ale tytuł tej piosenki myślę, że może być hasłem obu tych wykonawców. Born to Sing. Van Morrison i Chris Farlow. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Pana te nazwiska pewnie nie zaskoczą. Owszem, jest tu kilku gigantów, jak Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan czy Johnny Winter, których uwielbiam, no ale większość jest mi obca. Jak zawsze ciekaw jestem pańskiego wyboru i mam nadzieję, że słuchaczom też coś przypadnie do gustu. No więc, kiedy zapoznałem się z listą, Mario, to już wiem, że przypadnie państwo do gustu, nawet jeżeli nie są państwo zwolennikami wyłącznie akustycznego podejścia do grania bluesa na gitarze. Na pozycji numer 1 listy Mario znajduje się Jerome Paxton. Kalifornijczyk, urodzony w 1989 roku, ale z korzeniami z Luizjany. Właśnie dziadek, który urodził się w Luizjanie, natchnął Jerona dobrą bluesową aurą i dziadkowe fascynacje tak głęboko zapadły w duszę Jerona, że postanowił on swoje życie wypełnić też taką misją podtrzymywania bluesowych i bardzo zamierzchłych korzeni we własnej działalności, we własnych nagraniach. Muszę też powiedzieć, że w tym przypadku miałem pewien problem, bo Mario napisał, że chciałby usłyszeć w wykonaniu Jerona Paxtona utwór Too Much Weed. No i proszę sobie wyobrazić, jakie przeżywałem męki, kiedy się okazało, że takiego utworu w mojej bibliotece nie ma. Ale potem się okazało, że drobna literówka tutaj zaważyła, bowiem tytuł tego utworu brzmi nie Too Much Weed, a So Much Weed. I oto on, Jerome Paxton.

Kolejny wykonawca z listy Mario Sowy, Chris Smither. Tutaj mam bardzo osobisty stosunek do nagrań i w ogóle do tego artysty, o czym za chwilkę, bo teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego What They Say, w którym Chrisowi towarzyszy Loudon Wainwright III. Ten utwór pochodzi z wydanego w 2014 roku albumu Still on the Levee. Chris Smither z Loudonem Wainwrightem III.

A teraz pozwolę sobie na lekkie zboczenie z listy patrona, ale zboczenie usprawiedliwione, bowiem chciałem się podzielić moim sentymentalnym wspomnieniem ze spotkaniem z Chrisem Smitherem, a było to przed laty, w 1971 roku. Była to moja pierwsza wizyta na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie właśnie Chris Smither reprezentował Stany Zjednoczone. Poprzedniego roku wydał album zatytułowany I'm a Stranger Too, przywiózł tę płytę ze sobą do Sopotu i obdarował mnie jednym egzemplarzem, a ja mu w zamian sprezentowałem kilka płyt polskich nagrań, w tym chyba dwa albumy Maryli Rodowicz. Z tego albumu zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Love You Like a Man, który dwa lata później przejęła do swojego repertuaru Bonnie Raitt. Tym razem zatytułowała ten utwór Love Like a Man. Oto oryginał w wykonaniu Chrisa Smithera.

Sioux Folie jest przede wszystkim jednak znana jako gitarzystka, umownie nazwijmy to, elektryczna. No ale od czasu do czasu też chcę pokazać, że akustyczna forma muzykowania i nagrywania nie jest jej obca. W 2024 roku nagrała album poświęcony bluesowej legendzie, czyli Memphis Minnie. Ta płyta nosiła tytuł One Guitar Woman i z niej Sioux Folie zagra i zaśpiewa Nothing in Rambling.

I znowu pozwalam sobie na lekkie zboczenie ze szlaku wyznaczonego przez Mario Sowę, bo zażyczył on sobie utwór Thumb a Ride w wykonaniu Big Daddy Wilsona. A ja sobie pomyślałem, że skoro właśnie teraz, czyli jesienią 2025 roku, zakończyły się nagrania do nowego albumu Big Daddy Wilsona z Bartem Szopińskim, że może wybaczy mi Mario i dzięki temu też duet Big Daddy'ego i Bartka Szopińskiego zyska dodatkową, drobną, bo drobną, ale promocję. Oto Bart Szopiński i Big Daddy Wilson w utworze My Imagination.

Kolejny akustyczny gitarzysta to Matt Anderson. Matt Anderson jest Kanadyjczykiem, aktywnym od początku XXI wieku. Na przestrzeni dwudziestolecia 2004-2025 nagrał 16 płyt, więc to artysta niezwykle aktywny. Ma też na swoim koncie szereg wyróżnień w kanadyjskim środowisku bluesowym. Z albumu House to House 2022 rok Matt Anderson zaprezentuje nagranie Other Side of Goodbye.

Kolejna dama na liście Mario Sowy to Rory Block. Podobnie jak Sue Foley, nagranie, które Państwu zaprezentujemy, pochodzi z albumu będącego swojego rodzaju hołdem złożonym przez Rory Block, słynnej Bessie Smith. Album nosił tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. I z tej płyty Mario wybrał utwór zatytułowany Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer, Rory Block.

Kolejne nagranie to najdłuższy fragment w tej audycji. Mario zaproponował niezwykle dramatyczną kompozycję Warrena Hainsa, oczywiście w jego wykonaniu, z albumu Government Mule zatytułowanego Heavy Load Blues.

z tej współczesności sięgamy teraz do zamierzchłej przeszłości, czyli do płyt Rorego Gallaghera. Album Cleveland Calling zawiera takie oto akustyczne nagranie Rorego. Nosi ono tytuł Should Have Learned My Lesson.

0: that's the kind of song I like to hear. That's about a nice lady, right?
1: A i znowu proszę Mario o wybaczenie, że tym razem troszeczkę zboczę z listy oryginalnej, bowiem na pozycji 10 umieszczone zostało nagranie Deep River Blues, a taki w zasadzie standard muzyki folkowej czy country folkowej z Ameryki. Mario zażyczył sobie wykonanie Doka Watsona, a ja sobie pomyślałem, że warto zaprezentować bardzo współczesne wykonanie i to wykonanie na niezwykle wysokim poziomie. Tommy Emmanuel, uważany przez wielu specjalistów za jednego z najwybitniejszych współczesnych akustycznych gitarzystów, ma w swoim repertuarze oczywiście też Deep River Blues. A w tym nagraniu dodatkową atrakcją jest jeszcze udział głosu ludzkiego należącego do Jasona Isbella. Deep River Blues.

w swoim liście jako taką oczywistą oczywistość wymienił Mario Stevie'ego Raya Vaughana. I teraz przychodzi kolej na nagranie tego właśnie artysty, a nagranie też oczywiście akustyczne, chociaż Stevie Ray przede wszystkim kojarzy nam się z wspaniałym, bardzo autorskim brzmieniem gitary elektrycznej. Utwór nosi tytuł Life by the Drop i to jest swojego rodzaju hołd złożony przez Stevie'ego Raya jego nauczycielowi i mentorowi z młodości, czyli Doyle'owi Bramhallowi, seniorowi, który skomponował ten utwór. I tutaj w tym miejscu pozwolę sobie zdublować to nagranie, żeby mieli Państwo pełnię obrazu, na czym polegała spuścizna Doyle'a Bramhalla w kontekście działalności Stevie'ego Raya. Stevie Ray, wersja akustyczna, a zaraz potem wersja elektryczna, którą firmuje Doyle Bramhall.

Zbliżamy się powoli do końca listy Mariusowej, naszego patrona, który ułożył program tej audycji. Teraz posłuchamy Erika Johanssona. To przede wszystkim artysta, który jest znany i ceniony jako no, taki trochę nietypowy wirtuoz z kręgu blues rocka czy rock bluesa, ale oczywiście, jak każdy wytrawny gitarzysta, potrafi także zademonstrować swoją wirtuozerię w wersji akustycznej. Erik Johansson zaprezentuje stary blues Son House'a zatytułowany Death Letter.

Przypominam, że to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa współredagował nasz zacny patron Mario Sowa, który na zakończenie swojego wyboru zaproponował Johnny'ego Wintera, oczywiście w wersji akustycznej. Z albumu Third Degree, rok 1986, utwór zatytułowany Bad Girl Blues. Program przygotowany przez naszego patrona Mario Sowę zaprezentował Państwu Jan Chojnacki.

Bardzo historycznie dla mnie ważnym numerem związanym z kocią materią jest nagranie Briana O'Gara i jego The Trinity, Hen z 1967 roku, nagranie zatytułowane The Black Cat. Nagrania Briana O'Gara z tego właśnie okresu kojarzą się przede wszystkim z głosem Julie Driscoll, a to jest nietypowe, bo nie dość, że Brian O'Gara jest tutaj, tak jak we wszystkich swoich pozostałych realizacjach, no, głównym twórcą muzycznym, czyli brzmienie jego instrumentów klawiszowych dyktuje kształt nagrań, to tutaj jest on również wiodącym wokalistą. Posłuchajmy więc nagrania Black Cat i wzruszmy się. Tu zwracam się do słuchaczek i słuchaczy z mojego pokolenia.

Ten tytuł zawsze wzbudzał ogromną moją sympatię. Walking My Cat Named Dog, czyli spacer z moim kotem, który nazywa się pies. Norma Tenniga, autorka tego utworu i jego wykonawczyni, mieszkała w połowie lat 60. w Nowym Jorku, w takiej części miasta, w której to właściciele apartamentów nie pozwalali, by ich lokatorzy mieli psy. Norma Tenniga musiała się temu podporządkować, no więc nazwała po prostu swojego kotka piesek, dog. I nie dość tego, że nazwała, to jeszcze napisała świetną piosenkę, która stała się w 66 roku sporym przebojem po obu stronach Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Nie jest to może piosenka stricte bluesowa, ale także kołysząca, więc myślę, że Norma Tenniga ze swoim pięknym głosem pięknie wpasuje się w nasze bielsze odcieniowe nastroje.

Znaczenie czarnego kota, czyli black cat w tradycji wszystkich narodów, no jest powszechnie znane i zazwyczaj kojarzy się jednak z jakimiś przesądami. Stąd też bogato black cat, czyli czarny kot, jest prezentowany w dorobku artystów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, także tych z kręgu bluesa. A myślę, że taka najbardziej

0: znana w kręgu słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa wersja, to jest wersja zaproponowana przez trzech gigantów bluesa, czyli Alberta Collinsa, Roberta Craya i Johnny'ego Copelanda, pochodząca z ich wspólnej płyty zatytułowanej Showdown. Oto właśnie Black Cat Bone w ich wykonaniu.
1: Yeah, Johnny, what's happening, man?
2: What's going on, man?
1: Oh, man, it's all right.
2: Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man?
1: Well, Hop left us, man.
2: He did. Boy, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q.
1: Yeah, he laid that steel in his lap. He was getting down, man.

Bezdomne koty, takie dzikie, zwane w języku angielskim stray cats, doczekały się no, nie lada wyróżnienia, bo przecież zespół Stray Cats osiągnął szczyty popularności i jawić się może jako główny przedstawiciel kociej muzyki w muzyce współczesnej. Ale nie będziemy dziś słuchać The Stray Cats, tylko utworu, który nawiązuje do tego właśnie określenia. A będzie to nagranie zatytułowane Stray Cats and Wild Dogs, czyli dzikie koty i dzikie psy. A autorem tego nagrania jest no, chyba niespecjalnie znany zespół Big Rooney and the Doghouse. I to jest orkiestra, powiedziałbym, skandynawska, chociaż są tam również Duńczycy, a oni nie zawsze chcą być traktowani jako przedstawiciele Skandynawów. W każdym razie mieszanka norwesko-szwedzko-duńska w roli głównej wokalista Rune Myhren. Przypomnę, nazywają się Big Rooney and the Doghouse i specjalizują się w takich okolicach bluesa, rocka i rockabilly, dodając do tego nietypowych, trochę takich punkowo-garażowych rozwiązań muzycznych. Ale wszystko to brzmi bardzo ciekawie. A więc Stray Cats and Wild Dogs w wykonaniu Big Rooney and the Doghouse.

Uspokójmy teraz nastrój i oddajmy się kołysaniu, które zaproponuje Toni Price. To artystka, która kojarzy w swojej twórczości pięknie folk, blues i trochę nastroju country, ale w tej piosence przede wszystkim zwraca uwagę na relacje między ludzkie i między zwierzęce, które nie zawsze są idylliczne. Cats and Dogs to jest takie określenie angielskie, które wskazuje na to, że panuje między bohaterami danej opowieści niezbyt pokojowy nastrój. Choć muzyka, którą prezentuje Toni Price, powinna zawsze i wywołuje raczej pogodne nastroje.

2007 roku mój ulubiony gitarzysta Ray Cooder zrealizował album zatytułowany My Name is Buddy. To jest taki koncept album, muzyka ze słowami nawiązująca do jednej z największych tragedii ekonomicznych, jaką przeżyły Stany Zjednoczone jeszcze przed II wojną światową. Ale nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tej historii, tylko przywołam teraz z tego albumu utwór zatytułowany Red Cat Till I Die, czyli Pozostanę czerwonym kotem aż do śmierci. Jednym z bohaterów tej opowieści jest Buddy Red Cat i on właśnie opowiada swoją historię. Ray Cooder.

I o tym kotku właśnie pięknie zaśpiewał Little Willie John, czyniąc ze swojej kompozycji zatytułowanej Leave My Kitten Alone niejako standard kociej muzyki popularnej.

I jeszcze jedno nagranie poświęcone kotkowi, małemu kotkowi w dodatku, Little Kitten. Wykonawcą jest John Mayall, który także jest kompozytorem tego utworu, a pochodzi on z albumu The Latest Edition z 1974 roku.

Teraz będzie pieśń o wielkim czarnym kocie, Big Black Cat. Wykonawczynią jest Sister Pat Hall, artystka w zasadzie kompletnie zapomniana i tak naprawdę w czasie, kiedy występowała, też nie była specjalnie znana, bo ona była wokalistką towarzyszącą w różnych nagraniach Markowi Bolanowi przy realizacji nagrań T-Rex. Mark Bolan postanowił wyprodukować płytę solową Pat Hall i to się udało, ale było to jedyne przedsięwzięcie fonograficzne, które firmowała właśnie Sister Pat Hall. Oto ona i jej wielki czarny kot, Big Black Cat.

Troszkę Boogie też wkradnie się teraz do naszej audycji, a to za sprawą Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. Na albumie Texas Tango z 1995 roku znalazł się utwór zatytułowany Black Cat Boogie. Vargas Blues Band.

0: Należy się chyba także jakiś polski kocio-bluesowy akcent w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Zatem zapraszam do wysłuchania Elektrycznego Kota, czyli tytułowego nagrania z albumu zespołu Hot Water. Elektrycznego Kota wymyślił i zaśpiewał Maciek Sobczak.
1: 1, 2, 3...

Czy kociarki i kociarze są zadowoleni z tego spotkania z kocią okołobluesową muzyką? Ja nie jestem specjalnym wielbicielem kotów, doceniam ich samodzielność i niezależność, ale myślę, że ta porcja około kociej muzyki mogła zadowolić i tych, którzy kochają koty, i tych, którzy mają do nich stosunek, no, powiedziałbym, ambiwalentny. Na zakończenie raz jeszcze wrócimy do owego słynnego Black Cat Bone. Tym razem zinterpretuje ten utwór Shimika Copeland. To będzie nagranie wprost z jej koncertu z Mustik Blues Festival z 2013 roku. Kochajmy kotki, kochajmy pieski, kochajmy wszystkie zwierzątka. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. We gonna see if we can't get a little bit funky. Is that all right with y'all?

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: W Bielszym odcieniu bluesa grono słuchające, a zwłaszcza stałe słuchaczki i słuchaczy tej audycji wita Jan Chojnacki, stały prelegent w tej audycji, występujący i prezentujący ładne nagrania bluesowe. I najlepiej, żeby ta audycja zawsze zaczynała się od czegoś żwawego. No więc będzie żwawo. Sip Slide.

Sip Slide, nagranie firmowane przez Mr. Sip, który tak naprawdę nazywa się Castro Coleman. Urodził się w 1976 roku w Mississippi, czyli w dobrym miejscu dla bluesowych korzeni. I jest to artysta, który powraca od czasu do czasu nie tylko w nagraniach, ale także i w sposób czysto fizyczny do okolic, w których rodzi się pierwszy odcień Dusa, czyli do Polski. W 2016 roku po raz pierwszy słyszałem go na żywo na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i tam, jak dobrze pamiętam, między innymi wykonał również i tę pieśń If You Got a Good Woman, Mr. Sip.

0: You should have kept them when you had them.
1: A teraz, żeby zmienić nieco nastrój i historię i czas, dlaczego tak właśnie zaplanowałem o tym za dłuższą chwilę, posłuchajmy czegoś z zamierzchłej przeszłości, a mianowicie Count Basie Orchestra, sformowana przez Counta Basiego w 1936 roku, no, funkcjonuje do dziś. Funkcjonuje oczywiście już bez samego lidera, ale kontynuuje jego tradycję. Posłuchajmy czegoś z początku działalności Count Basie Orchestra, czyli wielkiego przeboju Memphisa Slima Every Day I Have the Blues.

No i teraz należą się Państwu wyjaśnienia, dlaczego Mr. Sip i Count Basie w jednej audycji. Otóż w 2024 roku Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest gościem festiwalu Rava Blues i na którymś z portali internetowych wyczytałem, że zaprezentuje się on na tym festiwalu jako laureat nagrody Grammy. I tutaj ja zacząłem szperać i w swojej pamięci, i w pamięci komputerowej i jakoś nigdzie nie mogłem znaleźć śladu, iżby Castro Coleman czy Mr. Sip otrzymał osobiście nagrodę Grammy. Ale głębsze poszukiwania wskazały ślad. Otóż w 2024 roku wśród nagrodzonych nagrodą Grammy pojawiła się Count Basie Orchestra z nagraniem Count Basie Swings The Blues, kategoria Best Large Jazz Ensemble Album, czyli kategoria najlepszy album rozbudowanego jazzowego zespołu. No rzeczywiście Count Basie Orchestra to współcześnie kilkunastu muzyków, nawet do 16, ale pewnie nadal Państwo nie bardzo wiedzą, jaki to ma związek z Mr. Sip czy z Castro Colemanem. Otóż okazuje się, że do tego nagrania został on zaangażowany jako wokalista i może przede wszystkim gitarzysta. A któż go zaangażował? No więc przede wszystkim lider Count Basie Orchestra, pan Scotty Barnhart, no a także współproducenci, czyli John Burke i nikt inny tylko Steve Jordan, czyli współproducent znany przede wszystkim teraz jako perkusista The Rolling Stones. W zwyczaju artystów, zwłaszcza tych amerykańskich, jest to, że w momencie, kiedy są członkami jakiegokolwiek organizmu muzycznego, którego nagranie dostaje Grammy, oni się uważają za nagrodzonych nagrodą Grammy. No i w ten oto sposób doszedłem do tego, jak Mr. Sip, czyli Castro Coleman, może się cieszyć ową Grammy. Płyta The Count Basie Orchestra, zatytułowana Basie Swings the Blues, to album zresztą bardzo dobry. Posłuchajmy pierwszego nagrania. Nosi ono tytuł Let's Have a Good Time i kompozytorem okazuje się jest właśnie Castro Coleman i on tutaj też śpiewa i gra na swojej gitarce.

Domain. Kolejne nagranie pochodzące z albumu Basie Swings the Blues to prawdziwe spotkanie na szczycie, bo mamy tutaj aż troje artystów, którzy już w przeszłości zdobywali nagrody Grammy. Oto Buddy Guy, który ma w swoim dorobku 8 nagród Grammy, Charlie Musselwhite, który ma już jedną nagrodę Grammy, no a do tego dołącza jeszcze wielokrotna laureatka Blues Music Awards, pani Shimika Copeland. I w ich wykonaniu The Count Basie Orchestra zaprezentowała słynne I'm a Woman, kompozycje Bo Diddley'a i Coco Taylor.

postanowili skorzystać z głosów i instrumentów artystów, którzy no, w tym nurcie są bardzo mocno osadzeni. Wśród nich znalazł się także Keb Moe. I oto on z The Count Basie Orchestra w utworze Down Home Blues.

W repertuarze albumu Basie Swings the Blues, który wykonała The Count Basie Orchestra, znalazło się kilka standardów bluesowych, m.in. słynny Stormy Monday Blues T-Bone Walkera. Ten utwór usłyszymy w wykonaniu Betty Lovett, oczywiście w tle The Count Basie Orchestra.

sexy. Long after tell me. Wśród zaproszonych przez producentów albumu Basie Swings the Blues artystów znalazł się również Robert Cray. Ciekaw jestem, czy dopisuje on tę nagrodę Grammy także do swojego dorobku, bowiem zanim zaśpiewał razem z The Count Basie Orchestra, miał już w swoim dorobku 5 nagród Grammy. Porozmawiam w tej sprawie z Robertem przy najbliższej okazji, a na razie niech zaśpiewa The Midnight Hour. Ale to nie jest to In the Midnight Hour, które znamy z repertuaru artystów związanych z soulem, tylko jest to kompozycja sama suita, którą zaaranżowała The Count Basie Orchestra.

taką pośredniczką pomiędzy czystym bluesem, soulem, a współczesnym R&B jest wśród wykonawców albumu Basie Swings the Blues LaDeeCee. No, bo nie jest to artystka stricte bluesowa, raczej związana z czymś, co mądrzy ludzie nazywają neo-soul, ale niewątpliwie świetnie wkomponowała się w ten zestaw, interpretując Evil Girl Blues, który przed wielu, wielu laty skomponował i nagrał potem Lionel Hampton. Oto LaDeeCee i The Count Basie Orchestra w nowej wersji Evil Girl Blues.

Niewątpliwie największym dorobkiem nagród Grammy wśród artystów uczestniczących w nagraniu płyty Basie Swings the Blues jest George Benson, który ma już w swoim dorobku 10 nagród Grammy. W jego wykonaniu usłyszymy w towarzystwie The Count Basie Orchestra kompozycję Jacka McDuffa Rock Candy, George Benson.

Sądzę, że Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest w pełni uprawniony do tego, żeby ogłaszać się laureatem nagrody Grammy, bowiem na albumie The Count Basie Orchestra jest on najczęściej wymienianym artystą. Dodatkowo jeszcze wykorzystano w tej płycie dwie jego kompozycje. Pierwsza, otwierająca płytę Let's Have a Good Time, już wybrzmiała w tym spotkaniu z pierwszym odcieniem bluesa, a oto i utwór, którym zamykamy dzisiejsze nasze spotkanie z Count Basie Orchestra, Castro Colemanem, czyli Mr. Sipem. Dirty Mississippi Blues. Oto Mr. Sip i The Count Basie Orchestra. To był pierwszy odcień Dusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: to był zespół Run Brothers. Ale ja chciałem Górecki dopytać o genezę samych leniwych.
1: Ponieważ pokłóciliśmy się, kiedy rozmawialiśmy o tytule audycji, że leniwe wakacje, to Sosnowski super wymyślił, żeby dać leniwe na zdjęcie nasze, grafikę, i pomyśleliśmy i pokłóciliśmy się, bo ja mówiłam, że to są pierogi leniwe, a Sosnowski mówi, że kluski leniwe.
0: Nigdy nie widziałem leniwych
1: pierogów. Ale to dlatego, że on nie zna genezy tej potrawy, która jest taka, przynajmniej tak legenda głosi, że pewna leniwa gospodyni miała zrobić pierogi z serem, ale była leniwa i jej się nie chciało, więc wszystko zmieszała i zrobiła leniwe pierogi. Dlatego to są właśnie pierogi, proszę Państwa.
0: Dziękujemy bardzo, Góreckiej, ale pozostajemy w kręgu zainteresowań żywnością i spożywaniem pożywienia. Tutaj pośrednio historia zespołu, który chciałbym Państwu zaprezentować, wywodzi się właśnie z takiej sytuacji dosyć mocno wakacyjnej. Proszę sobie wyobrazić taki ogródek z barbecue przy domu studenckim w Seattle i członkowie tego zespołu, który nazywa się The Dip, czyli taki sosik, ale nie taki sosik pomidorowy, tylko na bazie majonezu. To jest właśnie nazwa tego zespołu. Członkowie tego zespołu poznali się podczas właśnie takich imprez, na których jedzono barbecue, czyli mięso z różnymi ostrymi sosami. Piosenka Atlas zespołu The Dip.

A teraz będzie news dla wszystkich osób, które mają już podziurki w nosie muzyki elektronicznej, bo może pojawiło się jakieś światełko w tunelu, bo oto królowa polskiej elektroniki, którą zresztą kocham, Reni Jusis, nagrała płytę, na której prawie nie ma elektroniki, tylko same żywe instrumenty. I jest to płyta z piosenkami francuskimi, którą promuje singiel Les y tombe le fil. Mam nadzieję, że ludzie znający język francuski nie umarli właśnie, którzy słuchają tej audycji. I ten utwór na pewno Państwo możecie kojarzyć też z filmu Tarantino Death Proof. I naszym zdaniem to bardzo, bardzo udana wersja. Zapraszamy.

W dalszym ciągu pozostajemy w trybie retro. O ile na początku roku, w miesiącach takich jak styczeń czy luty, słucham głównie elektroniki albo muzyki, w której ta elektronika wybrzmiała w mniejszym lub większym stopniu, to w wakacje raczej trzymam się rytm bluesa i soulu. I kolejny zespół to zespół, który jest swego rodzaju takim podtrzymywaczem tradycji soulowej, neo-soulowej. Zespół nazywa się St. Paul and the Broken Bones. Ten St. Paul jest bezpośrednim odniesieniem do wokalisty zespołu, który kiedyś dawno, dawno temu miał zostać pastorem. Nie udało się to. Później miał zostać sprzedawcą w sklepie spożywczym, ale w pewnym momencie zaczął zawodowo śpiewać. Przed Państwem St. Paul and the Broken Bones, piosence Apollo.

To już jak tak leżymy sobie na hamaku i słuchamy muzyki, to myślę, że najwyższy czas na to, żeby tą zwisającą nogą pomachać troszeczkę szybciej i dlatego postanowiłam zaproponować utwór Is It True w wykonaniu Tame Impala.

Zespół, który chciałbym Państwu zaprezentować, niestety już nawet nie istnieje, bo nagrał tylko jedną płytę, ale muzyka, którą tworzyli, również wpisywała się w nurt podtrzymywania tradycji soulowej. Zespół nazywa się Fleroy, a piosenka to Down Home Magic.

I tutaj mamy chłopaka, który nazywa siebie Vito Bambino, i to jest lider zespołu Bitamina, który uważam jest naprawdę szalenie zdolną osobą. Naprawdę można aż być zgorszonym, jak dobre teksty pisze ten człowiek w tak młodym wieku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład tekst do piosenki Corteza zatytułowanej Hejwy napisał właśnie Vito Bambino. Utwór promujący jego solową płytę, zatytułowany Rampage, teraz bardzo pasuje do tych wakacyjnych klimatów i nawet można sobie troszkę potańczyć.

0: Czemu wadzi?
1: Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już

Co jaki to trakt? My już dalej o takt. My już tak parę lat. Jak pierwszego dnia się jaram.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest utwór zatytułowany Chwile ulotne, który powstał i został nagrany w ramach projektu, który nazywa się Albo Inaczej 2. A o genezie tego projektu opowie Państwu wspaniała i jedyna w swoim rodzaju, absolutnie moja ulubiona Górecka.
1: Nie będę Państwu opowiadać o genezie jakoś bardzo, bardzo wnikliwie, ale warto przypomnieć o tym, ponieważ wiele utworów w ramach projektu Albo Inaczej 2 stały się gdzieś tam popularne, to warto przypomnieć, że zaczęło się od Zbigniewa Wodeckiego, który zgodził się wykonać w praktycznie jazzowej aranżacji utwór rapera Pei, zatytułowany Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I to jest niesamowite, jak bardzo ten projekt się rozwinął. Tutaj mamy utwór Paktofoniki, Chwile ulotne. I jacy artyści śpiewają?
0: Cała plejada aktualnych polskich gwiazd, czyli Igor Walaszek, Fismol, Daria Zawiałow, Ralf Kamiński, czyli generalnie śmietanka muzycznego młodego pokolenia.
1: Mówiąc wprost, na bogato. Na bogato, proszę Państwa.

0: A teraz będzie ulubiona piosenka z nowej płyty Johna Legenda, ulubiona piosenka Sosnowskiego.
1: I do, I do, I do.

ja do samego końca będę się trzymał moich ulubionych wakacyjnych rytmów i specjalnie dla Państwa zaśpiewa teraz pochodzący z San Francisco wokalista Kelly Finnegan. Piosenka zaś zatytułowana jest I Called You Back.

Ponieważ czas naszej audycji jest niezwykle ograniczony, jedynie zapowiem kolejny kawałek, najbardziej słoneczny i najbardziej pogodny utwór Shona Rowa, zatytułowany Desire.

0: Zaczęliśmy w trybie takim neo-retro i zakończymy, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale mamy dzisiaj bardzo dużo nowych kawałków. Najstarszy numer, z tego co się zorientowałam, to chyba 2018 rok, prawda?
1: Fleroy był z 2013, ale tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że puszczamy tylko i wyłącznie starą, a nawet czasami bardzo starą muzykę, a to jest wszystko muzyka wykonywana przez młodych, czasami bardzo młodych wykonawców, którzy kontynuują tradycję.
0: I w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż pożegnać się z Państwem piosenką zespołu Tisky Brothers, którzy właśnie też są takimi kontynuatorami muzyki retro w jakiś sposób.
1: A zauważyłeś, że większość tych kawałków, które puściliśmy, pochodziła no, poza polskimi wykonawcami. To były zespoły pochodzące ze Stanów Zjednoczonych głównie, a tutaj Teski Brothers i Australia.
0: Tak, no Australia nie jest gorsza, proszę Państwa. W Australii mamy bardzo dużo dobrych
1: Pod
0: bandów.
1: wieloma względami jest nawet dużo, dużo lepsza.
0: Nie brnijmy może, ale mamy nadzieję, że miło Państwo z nami spędziliście czas w takim właśnie leniwym trybie. W przyszłym tygodniu postaramy się przygotować dla Państwa audycję. Przede wszystkim dla tych, którzy spędzają czas wakacyjny bardziej aktywnie. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tutaj raczej gibanie się było i wylegiwanie się. Ale to też jest nam potrzebne. Naprawdę też każdy, bądźmy ludźmi. Tisky Brothers, Soak It Up.
1: Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Górecka.
1: oraz Sosnowski.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

przed snem dbaj o miłość. We śnie dbaj o miłość. Miłość to

0: to był, urodzona jeszcze w XIX wieku, no wprawdzie tuż przed przesileniem, największe sukcesy zaczęła odnosić dopiero wtedy, kiedy była już po 60, czyli w okresie, w którym zaczęła współpracę ze słynnym Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, a wcześniej w tych nowoorleańskich okolicach grała coś na pograniczu jazzu i kabaretu, bowiem wtedy te dwie estetyki bardzo z sobą były bliskie. Nazywano ją także The Bell Gal, czyli dziewczyną z dzwonkami, bowiem była wprawdzie pianistką, ale do tego jeszcze potrafiła zbudować wokół siebie coś takiego kabaretowego. Mianowicie do swoich podkolanówek przypinała dzwoneczki, które rytmicznie dźwięczały wtedy, kiedy ona rączkami muskała klawisze pianina. Ojej, już widzę, że zaczynam brnąć w jakiś historyczny wywód, a tymczasem przecież Sweet Emma Barrett czeka już przy fortepianie ze swoim Preservation Hall Jazz Band, żeby wykonać piosenkę zatytułowaną Good Man is Hard to Find. A zaraz po niej ma wystąpić Sister Rosetta Tharpe. To już z kolei gigantyczna postać, można powiedzieć, taka, która zbliżyła gospel do bluesa, czy nawet do, można powiedzieć, muzyki popularnej. Sister Rosetta Tharpe była nie tylko wokalistką, ale świetną gitarzystką i do dziś jej popisy gitarowo-choreograficzne wywołują zachwyty. Proszę wrzucić sobie do przeglądarki wizyjnej hasło Sister Rosetta Tharpe i przekonają się Państwo, jak atrakcyjna bywała na scenie. Sister Rosetta Tharpe wykona dzisiaj dla nas cudną piosenkę o dosyć takim spożywczym, powiedziałbym, tytule Two Little Fishes and Five Loaves of Bread, czyli dwie małe rybki i pięć bochenków chleba. Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe według wyboru pani Joanny z Krakowa.
1: You're gonna do a good man's hard to find.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji Fanfary dla Patrona, którą zaprogramowała w znacznej części pani Joanna z Krakowa, jedna z naszych znakomitych patronek. Pani Joanna zanurzyła nas w klasykę bluesa, czy nawet szerzej powiem, w klasykę współczesnej muzyki popularnej, sięgającej korzeniami aż do początków ubiegłego stulecia. Słuchaliśmy dwóch wielkich wykonawczyń z czasu międzywojnia. Mówię o tych wojnach pierwszej i drugiej światowej. To były Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe. A teraz kolej na męskie bluesowe elektryczne granie, bowiem pani Joanna wybrała jedno z podstawowych nagrań Muddy'ego Watersa. Utwór zatytułowany Blow, Wind, Blow. Zastanawiałem się, którą wersję nagraniową tego utworu zaprezentować, ale sądząc po wcześniejszym wyborze, raczej chyba chodzi o to wersję klasyczną, opokową. No więc ta opokowa wersja to wersja z singla, który ukazał się w 1953 roku w historycznym wydawnictwie Chess. I myślę, że to wybór zgodny z ideą programową pani Joanny. Muddy Waters, Blow, Wind, Blow.

wyprzedzić współczesność muzyczną. Jako pierwszą pan Jerzy ustawił w swoim programie piosenkę Vana Morrisona zatytułowaną If I Ever Needed Someone. W oryginale ta piosenka ukazała się blisko 45 lat temu na albumie His Band and the Street Choir. To był czwarty z kolei album Vana Morrisona, rok 1970. Pan Jerzy wybrał jednak wersję znacznie bardziej współczesną, bowiem płyta duety Vana Morrisona ukazała się w 2015 roku. Van Morrison zgromadził wokół siebie niesłychanie zupełnie doborowe towarzystwo: Taj Mahal, Mark Knopfler, Steve Winwood, Georgie Fame, Natalie Cole, Mick Hucknall, PJ Proby, Jess Stone, George Benson, Bobby Womack, no i właśnie Mavis Staples. I właśnie w wykonaniu tego duetu Mavis Staples, Van Morrison, teraz If I Ever Needed Someone.

Przypominam, że w audycji Fanfary dla Patrona słuchamy dzisiaj wyboru tandemu patronackiego Joanna i Jerzy, mieszkańców Krakowa. Mówiłem już o tym, że pan Jerzy to romantyk, ale też troszeczkę podejrzewam, że pan Jerzy postanowił niezbyt romantycznie, ale wręcz tak praktycznie sprawdzić moje zasoby kolekcjonerskie płytowe i wybrał jeszcze jedno nagranie, dopisując do tego utrudnienie. Tym nagraniem jest utwór zatytułowany New Year's Eve w wykonaniu Warrena Haynesa z albumu Ashes and Dust. Ale nie, żeby to było takie proste, no bo przecież album Ashes and Dust Warrena Haynesa ma każdy, ale pan Jerzy ma wersję specjalną, na której są bonusy. I otóż, żeby mnie sprawdzić, czy ja również mam tę płytę, zażyczył sobie wersję demo akustik z bonusa do płyty Ashes and Dust. Panie Jerzy, mam tę płytę.

Słuchali Państwo audycji Fanfary dla Patrona, której program ułożyli Państwo Joanna i Jerzy z Krakowa. Dziękując moim patronom za ich wkład w podtrzymanie Radia Baobab, dorzucam mojego bonusa. To będzie jeszcze jedna wersja utworu Blow Wind Blow, który wybrała w swojej części pani Joanna. Rok 1969, album Fathers and Sons. Obok Muddy'ego Watersa śmietanka blues rockowego grania tego czasu. Muddy Waters gitara śpiew, Otis Spann fortepian, Mike Bloomfield gitara, Paul Butterfield harmonijka, Donald Dunn gitara basowa i Sam Lay perkusja. Blow, wind, blow.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Johnny's gone. The Barnstormers to nowa supergrupa, która opublikowała swoje pierwsze dzieło, czyli album płytowy, w maju 2023 roku. W skład tej supergrupy wchodzą Jimmy Barnes, Australijczyk, który jest zaliczany do najwybitniejszych postaci australijskiego rocka od dziesięcioleci. Jest też znakomitością w Wielkiej Brytanii, a popularność pewną też osiągnął i w Stanach Zjednoczonych. Myślę także, że może dzięki bielszemu odcieniowi bluesa ma troszkę chociaż tej popularności w naszym kraju, czyli w Polsce. Poza Jimmy Barnesem, który śpiewa, Jules Holland, jeden z najznakomitszych entertainerów doby współczesnej, głównie pianista specjalizujący się w boogie, no ale także osobowość telewizyjna. Jego brytyjskie telewizyjne show jest popularne na całym świecie, a występy w tym przedstawieniu telewizyjnym są nobilitacją dla każdego artysty, który zostanie zaproszony. Na gitarze w tej supergrupie gra Chris Chaney. To też Australijczyk związany ze środowiskiem rock i rockabilly. Australijskim oczywiście. Na perkusji gra Slim Jim Phantom, znany przede wszystkim jako perkusista The Stray Cats. I wreszcie na basie. Na basie gra Kevin Shirley. Przede wszystkim znany jako niezwykle utalentowany i bardzo poszukiwany producent muzyczny, specjalizujący się w zasadzie, można powiedzieć, w takim twardym, męskim, gitarowym graniu, no bo spod jego opieki producenckiej wyszło wiele znakomitych płyt takich zespołów jak przede wszystkim Iron Maiden, Dream Theater, Aerosmith i Europe. I właśnie pomyślałem sobie, że warto by prześwietlić karierę Kevina Shirley'a, bowiem poza tymi hard and heavy produkcjami ma w swoim dorobku także wiele takich produkcji, które ucieszą każdą fankę i każdego fana bluesa i muzyki okołobluesowej. No to już wiedzą Państwo, że dzisiaj będziemy słuchać nagrań, które wyprodukował Kevin Shirley. Troszkę o jego biografii opowiem za chwilkę, ale dla porządku chciałbym zaprezentować nagranie z jednego z pierwszych albumów, którego produkcją się zajął. Był to rok 1986, kiedy to ukazał się album zatytułowany Killing Floor australijskiego zespołu The Killing Floor.

Tak jak już mówiłem, to troszkę dla porządku, z kronikarskiego obowiązku zaprezentowałem nagranie, no bo to nie jest nic godnego specjalnej uwagi, poza tym, że nawiązuje to do znakomitej twórczości Chestera Bennetta, czyli Howling Wolfa, bo on spopularyzował właśnie to nagranie, Killing Floor. Producentem tego nagrania jest Kevin Shirley, który urodził się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w 1960 roku. Tam też pracował jako realizator dźwięku, a także troszkę produkował, między innymi właśnie ten zespół Killing Floor. W 1986 roku przeniósł się do Australii. No i tutaj zaczął współpracę ze znakomitościami australijskimi, między innymi z zespołem Cold Chisel, Baby Animals, no czy chociażby z Jimmy Burnsem. Przyjaźń Burnsa i Shirley'a zaowocowała kilkoma wspaniałymi płytami, na których ten australijski wokalista dawał popis swojej żywiołowości. W 1991 roku ukazał się album Soul Deep, zawierający cover versions różnych wspaniałych soulowych przebojów w wykonaniu właśnie Jimmy'ego Burnsa. Ta płyta doczekała się reedycji już w XXI wieku i znalazł się na niej utwór, który chciałbym Państwu z ogromną przyjemnością teraz zaprezentować. To będzie nowa wersja starego utworu Do You Love Me, który ja zwłaszcza zapamiętałem z wykonania zespołu The Declare Five z lat 60. A teraz z ogromną przyjemnością zapowiem, że ten utwór wykonają Jimmy Burns w duecie z Joshem Teskeyem, czyli wokalistą grupy The Teskey Brothers.

Przyjaźń Kevina Shirley'a z Jimmy Burnsem przeniosła się także na córkę Jimmy'ego, czyli na panią Mahalie Burns, która w 2015 roku zrealizowała album Oh Yeah, The Betty Davis Songbook, zresztą płytę, którą prezentowałem w obszernych odcinkach w Nowalikach spod Baobabu. Przypomnijmy sobie fragmencik krótki tego właśnie albumu. Oto Mahalia Jackson, oto Mahalia Burns ze swoimi The Soulmates w utworze If I'm in luck, I might get picked up. Oczywiście jest to piosenka z repertuaru Betty Davis.

0: Już w latach 90. Kevin Shirley przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, no i tutaj zakotwiczył wśród takich wykonawców jak Aerosmith, Dream Theater, Journey, Rush czy Slayer. No ale my, tak jak już to wspominałem, zajmiemy się jego działalnością w kręgu około bluesowym. W 1999 roku Kevin Shirley wyprodukował By Your Side, album grupy The Black Crowes. Oto jak rozpoczynała się ta płyta. Go Faster.
1: Got one, two, so one time, two time, three time, four time. All right, baby.

Na amerykańskim około-bluesowym poletku Kevin Shirley najbardziej chyba związał się i zaprzyjaźnił z Joe Bonamassą, któremu wyprodukował no, chyba z dziesiątkę, jeżeli nie więcej, albumów i studyjnych, i koncertowych. W pewnym momencie także doszło do tego, że Kevin Shirley nie tylko producencko i realizacyjnie przyczynił się do sukcesu płyty, ale także dorzucił swoją autorską działkę do całego dzieła. Oto Deep in the Blues Again, nagranie z albumu Redemption Joe Bonamassy, którego współautorem wspólnie z Tomem Hembridgem i właśnie Joe Bonamassą jest Kevin Shirley.

Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku John Hyatt dwukrotnie zaprosił do współpracy nad swoimi dużymi płytami Kevina Shirleya. Te albumy to Dirty Jeans and Mudslide Hymns i Mystic Pinball. Sądzę, że w przypadku Hyatta producencka opieka Shirleya bardziej szła w stronę opieki nad brzmieniem, realizacją i stroną techniczną, bo John Hyatt jest bardzo niezależnym twórcą i wielokrotnie sam sobie produkował swoje albumy. Posłuchajmy, jak brzmi jeden z owoców współpracy Kevina Shirleya z Johnem Hyattem. To nagranie z albumu Dirty Jeans and Mudslide Hymns zatytułowane Train to Birmingham.

Za poradą Joe Bonamassy, także pani Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i wokalistka bluesowa, która zdobywała sobie coraz większą popularność także w Stanach Zjednoczonych, podjęła producencką współpracę z Kevinem Shirleyem w 2016 roku. W ten sposób powstał album zatytułowany Wild, a z tej płyty bardzo moim zdaniem udana wersja słynnego Summertime Gershwina w wykonaniu oczywiście Joanne Shaw Taylor.

Najbardziej chyba takim dogłębnie bluesowym współpracownikiem Cabina Shirleya był Robert Cray. Nie na długo, bo to była jedna płyta, Nothing But Love, 2012 rok, no ale świadczy to o tym, że Cabin Shirley, choć kojarzony z hard rockowym środowiskiem, także, jak to się pięknie mówi, czuje bluesa. Oto Robert Cray z albumu Nothing But Love w utworze I'm Done Crying.

Kolejną przedstawicielką takiej crossover music, czyli muzyki, która nie jest do końca zaszufladkowana ani przyporządkowana jakiemuś jednemu wyraźnemu kierunkowi muzycznemu, jest pani Mindy Abbaire, znakomita saksofonistka, także wokalistka, bandliderka, która z zespołem The Bone Shakers nagrała kilka świetnych płyt, zresztą prezentowanych na różnych polach w Radiu Baobab. W 2019 roku Kevin Shirley wyprodukował album No Good Deal. Seven Day Fool to tytuł nagrania, które otwiera ten album. Mindy Abbaire and the Bone Shakers.

No i na koniec tej prezentacji około bluesowych produkcji Gavina Shirley'a George Benson z albumu Walking to New Orleans. To chyba jedna z najbardziej odbiegających od hardrockowego nurtu produkcji Gavina Shirley'a, niemniej jednak uważam bardzo udana. Na tym albumie George Benson popisywał się współczesnymi interpretacjami wielkich i trochę mniejszych przebojów Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. Z tego albumu zaproponujemy Państwu spacer do Nowego Orleanu. Walking to New Orleans. George Benson. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

idea rzucona i teraz realizacja. No, tak sobie pomyślałem, że może warto by było pomieszać kantrowców z bluesmenami, bluesmenów z jazzistami, jazzistów z kantrowcami i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz będzie zestaw kilkunastu nagrań, które świadczą o tym, jak pięknie można pomieszać gatunki. Czy to po prostu interpretując po swojemu coś, co na duszy nam leży, czy też korzystając ze współpracy z artystą, który na co dzień jest związany z trochę innym kierunkiem. No ale zacznę od czegoś, co już pewnie wielokrotnie przewijało się w audycjach Radia Baobab, czyli z takim numerem Travisa Tritta, jednego z czołowych reprezentantów muzyki country w latach 90. ubiegłego stulecia, który na swoim albumie Ten Feet Tall and Bulletproof zamieścił utwór, który mówi wiele. No Vacation from the Blues.

To był Travis Street, który no, tak naprawdę nie dał już potem wiele radości fanom takiego właśnie łączenia gatunków. Natomiast niewątpliwie te gatunki łączył w swojej sztuce świetnie Charlie Daniels, który zresztą kiedyś zaśpiewał wspólnie z Travisem Treatem słynne What I Say, Raya Charlesa, który przecież też łączył w swojej sztuce czasami różne gatunki: jazz, blues i country. Posłuchajmy What I Say, Travis Tritt i Charlie Daniels.

0: Mercy.
1: Fascynacje bluesowe Charlie'ego Danielsa zawsze dawały o sobie znać nawet na wczesnych jego albumach, ale w 1997 roku zrealizował dużą płytę, którą zatytułował Blueshead, a którą w całości zadedykował swojemu przyjacielowi, który odszedł niespodziewanie w tym tragicznym helikopterowym wypadku, czyli Stevie'emu Rayowi Vaughan. Oto Charlie Daniels Band z tego właśnie albumu w dwóch nagraniach, oczywiście dedykowanych S.O.V. Tytuły Blueshead i New Orleans Parish Blues. Charlie Daniels Band.

Bluesowe koligacje Williego Nelsona, czyli pierwszoplanowej postaci muzyki country XX i XXI wieku, są doskonale znane. W 2000 roku ukazał się album zatytułowany Milk Cow Blues. A na płycie tej towarzyszyli Williemu około bluesowi i bluesowi artyści. Byli to m.in. Kenny Wayne Shepherd, był B.B. King, był Johnny Lang, był Keb Moe, była Susan Tedeschi i Francine Reed, no i był także Dr. John, z którym Willie Nelson w ten oto sposób interpretował Black Knight.

falling. Oh, how I hate to be alone.

Niewątpliwym objawieniem na country rockowej scenie Stanów Zjednoczonych w XXI wieku był Chris Stapleton. I to było objawienie daleko sięgające poza, że tak powiem, getto muzyki country, bo Chris Stapleton stał się objawieniem także dla tych, którzy na co dzień słuchali rocka, a także bluesa. Posłuchajmy trzech nagrań Chrisa Stapletona z lat 2015-2020, w których objawia on swoją w pełni bluesową duszę. Might as well get stoned, Worry Begun i Arkansas. Chris Stapleton.

Chris Stapleton jako gwiazda pierwszej wielkości objechał już parokrotnie Stany Zjednoczone i podczas tych jego tournée towarzyszyli mu jako tak zwani artyści supportujący różni, wydawałoby się nie mniej znani artyści, ale jednak to oni byli tym właśnie supportem. Wśród tych artystów otwierających koncerty Chrisa Stapletona była także formacja Brothers Osborne. To zespół, którego osnowę stanowią dwaj bracia Osborne. TJ Osborne, który jest głównym wokalistą w tym przedsięwzięciu i gra także na gitarze rytmicznej, i John Osborne, z kolei wiodący gitarzysta, pozostający w tle wokalnie. Oczywiście oni stanowią ten front tej muzycznej bandy, ale towarzyszą im także inni muzycy dający pełnię brzmienia przedsięwzięciu muzycznemu o nazwie Brothers Osborne. Jeżeli zechcą Państwo poszukać informacji o Brothers Osborne, czy też dotrzeć w nielicznych już niestety sklepach płytowych do ich płyt, zawsze okaże się, że są oni firmowani jako artyści muzyki country. Ale myślę, że te dwa nagrania, które za chwilę zaprezentuję, mogą świadczyć o tym, że to ich country jest również bardzo mocno osadzone w bluesie. Oto Brothers Osborne w dwóch nagraniach: Shoot Me Straight i All Night.

O ile Brothers Osborne kojarzą się przede wszystkim, jak już wspominałem, z muzyką country, o tyle Hank Williams Jr. to już artysta country rockowy. Ale w 2022 roku napadł na niego bluesowy nastrój i zrealizował album zatytułowany Rich White Honky Blues. I to jest rzeczywiście blues bardzo, bardzo korzenny. Posłuchajmy tytułowego nagrania z tej właśnie płyty. Hank Williams Jr.

Kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Travisa Tritta, który nawołuje do swoich ziomali spod znaku muzyki country: put some drive in your country, czyli nadajcie tej swojej muzyce troszkę ognia. Ognia podsycanego oczywiście bluesową nutą. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
0: i Sosnowski,
1: trują o muzyce. W kolejnej audycji Bar Sosnowskiego, czyli Góreczka i Sosnowski, trują o muzyce, witają Państwa z ogromnym optymizmem
0: Górecka
1: i Sosnowski. A moja ulubiona Górecka opowie o dzisiejszym temacie zajęć.
0: Dzisiejszym tematem jest wczesna jesień, bo jakby kalendarzowo jeszcze nie mamy jesieni, ale my już tę jesień bardzo czujemy i musicie się Państwo przygotować na to, że będzie bardzo sentymentalnie.
1: Tak, powietrze ma już jakiś taki element jesiennej wilgoci, dni stają się coraz krótsze. Nie znaczy to, że tracimy nadzieję i pogodę ducha, ale łapie nas za serduszko już jakiś taki jesienny sentymentalizm.
0: A ty lubisz wczesną jesień? Bo ja na przykład bardzo lubię.
1: Powiem szczerze, że od 6 lat pora roku nie robi dla mnie żadnej różnicy. Właściwie w czapce, jak dobrze wiesz, chodzę od połowy września do końca marca, a czasami nawet do połowy kwietnia, więc właściwie na wszystko jestem przygotowany.
0: A ja lubię właśnie tę taką polską złotą jesień, jak jest słoneczko. Jeszcze już jest tak chłodniej i można chodzić w swetrze i nawet na to zostało wymyślone słowo. Jesieniara.
1: Jesteś jesieniarą?
0: Chyba jestem trochę jesieniarą.
1: Tak, faktycznie. O ile sama pora roku nie robi mi różnicy w sensie odczuwania rzeczywistości, bo jak wszyscy wiemy, twardo stąpam po ziemi, o tyle pora roku wpływa bezpośrednio na moje postrzeganie muzyki i klimatów muzycznych, na jakie w większym stopniu zwracam uwagę w zależności od pory roku.
0: I rozpoczniemy utworem, który wykonał i stworzył Wyclef Jean, Gone Till November, w którym to artysta tłumaczy swojej dziewczynie, że jak każdy muzyk rusza w trasę i wróci w listopadzie. Także listopad też może mieć swoje dobre strony i być może niektórzy czekają na listopad.
1: Proszę zwrócić uwagę, że jest to piosenka napisana przed okresem pandemicznym i wtedy faktycznie trasy trwały czasami do listopada, czasami trwały 9 miesięcy. Wszystko zależało od tego, jak długa to była trasa, a teraz większość, zwłaszcza tych amerykańskich muzyków, siedzi po prostu w domach.
0: Wyclef Jean, Gone Till November.
2: I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

O tej artystce nie będę mówił długo, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiej potrzeby, ale ta piosenka, którą chciałbym Państwu zaproponować, to jest piosenka, od której zawsze dla mnie zaczyna się okres jesienny, muzycznie jesienny. Mówię tutaj o Florence and the Machine, natomiast piosenka zatytułowana jest Dog Days Are Over.

0: W 2009 roku Norah Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Norah Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku ogromnej mojej uciesze tych dwóch panów planuje wydanie wkrótce wspólnej płyty. Ash Grunwald i Josh Teskey w piosence Thinking About Myself.

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norry Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę, a w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence Obidi Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką, a teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać. Ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną muzyką, z bardzo efektownym obrazem i jestem przekonana, że oglądanie tego filmu na telewizorze to jest minus 60% przyjemności.
0: Wracając więc do muzyki z tego filmu, tu muszę przyznać, że od pierwszych dźwięków byłem absolutnie oczarowany i pomyślałem sobie, jak to pięknie Hans Zimmer napisał muzykę dla Nolana, ponieważ to są wieloletni współpracownicy. Natomiast tuż przy napisach końcowych okazało się, że muzykę do filmu Tenet skomponował wcale nie Hans Zimmer, tylko Ludwig Göransson. I tutaj jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Göransson nie tylko napisał muzykę do filmu Tenet, nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent. Taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna. Nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Help Me, kompozytorzy Sonny Boy Williamson i Willie Dixon. Rok 1963, singiel. Na stronie drugiej tego singla znalazł się utwór zatytułowany Bye Bye Bird, też w wykonaniu Sonnego Boya Williamsona i też jest to kompozycja tego właśnie artysty i Williego Dixona. A ten początek muzyczny jest zainspirowany listem słuchacza Mario Sowa, który niejednokrotnie już dał znać o swoich gustach bluesowo-muzycznych i stawał się dzięki temu współautorem kilku audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tak też będzie i tym razem. Tym razem Mario napisał do mnie dłuższy list, który rozpoczyna się od takich słów. Trafiło mi się kilka dni urlopu i pomyślałem, że warto byłoby wysłać znowu kilka propozycji do pańskiej audycji, czyli do mojej. Tym razem pomyślałem o piosenkach, w których dużą rolę odgrywa harmonijka ustna. Poza gitarą to mój drugi ulubiony instrument w muzyce bluesowej. To wszystko pisze do mnie Mario Sowa. I dalej. Nie będzie to nic odkrywczego, bo większość wymienionych artystów usłyszałem w pańskich audycjach. Pomyślałem też, że dodatkowo poszperam trochę w sieci, poszukam w jakichś serwisach streamingowych i może uda mi się znaleźć jakiegoś artystę, który za często nie gościł w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo na przestrzeni lat takich mistrzów harmonijki przecież było wielu. Czy mi się to udało? To podobno ja mam. To już dodaję od siebie, ocenić najlepiej, ale, dodaje Mario, jestem też ciekaw opinii słuchaczy. No więc myślę, że te opinie zaczną spływać w miarę rozwoju programu tej audycji, a ja pozwoliłem sobie na drobne modyfikacje listy, którą przedstawił Mario i właśnie zaczynam od tej modyfikacji, a mianowicie od nagrania Bye Bye Bird Sonnego Boya Williamsona, które Mario umieścił pod koniec swojej listy, a ja ze względu chociażby właśnie na wcześniej wspomniane nawiązanie do sygnału Bielszego Odcienia Bluesa, a także ze względu na swojego rodzaju historyczną sekwencję zdarzeń, teraz proponuję jako pierwsze z listy naszego słuchacza, któremu oczywiście należą się też fanfary.

Fanfary dla patrona. Przypominam, że fanfary w tej audycji zabrzmiały dla naszego patrona i współautora tego wydania Bielszego Cienia Bluesa, Mario Sowy. A teraz już słuchamy Sonego Boya Williamsona i nagrania Bye Bye Bird.

Lista, którą Mario przysłał, obejmuje 13 nagrań. Nie wszystkie z teraz prezentowanych będą zgadzały się z tym, co Mario sobie wymyślił, ale będą to ingerencje drobne i myślę, że może troszkę urozmaicające brzmienie tej właśnie audycji. Na pozycji drugiej swojej listy Mario umieścił utwór Rock Island Line i chciał, żeby usłyszeć ten utwór w wykonaniu Sonnego Terry'ego i Browniego McGee. I tutaj pomyślałem sobie, że dokonam drobnej zmiany i zaproponuję bardziej współczesne nagranie, w którym zabrzmi harmonika Sonnego Terry'ego. A będzie to fragment soundtracku z filmu Crossroads, do którego muzykę napisał i skomponował Ry Cooder. I właśnie tytułowe nagranie Crossroads usłyszymy teraz, w którym zabrzmi harmonijka Sonnego Terry'ego.

wśród harmonikarzy, których zaproponował do tego wydania pierwszego odcienia bluesa Mario, jest kilku klasyków. Jednym z nich jest niewątpliwie Junior Wells. Mario proponuje nagranie zatytułowane Cut That Out, które znalazło się na albumie Blues Higbee Town firmowanym właśnie przez Juniora Wellsa.

Myślę, że gdybym ja układał sobie taką godzinną playlistę związaną z moimi ulubionymi wykonawcami bluesa grającymi na harmonijce ustnej, nie zabrakłoby w tym zestawie Kima Wilsona. No i okazuje się, że Mario też zadbał o to, żeby Kim Wilson pojawił się w tym zestawie. To będzie dosyć nowe nagranie, bo pochodzące z wydanej w 2025 roku płyty zatytułowanej Slow Burn, ale kompozycja starożytna, też nawiązująca do Sonnego Williamsona. Tytuł Keep Our Business to Yourself, Kim Wilson.

0: best thing I played all day.
1: Klasyk klasyków, czyli Charlie Musselwhite, jeden z najbardziej znanych, czynnych do dziś harmonikarzy współczesnych. Rok 2025, album Lookout Highway i z tej płyty nagranie Storm Warning.

Teraz będzie kolejna moja ingerencja do listy Mario Sowy, który wśród swoich ulubionych harmonikarzy wymienił także Sugar Blue i chciałby, żeby zaprezentować nagranie Pontiac Blues. A ja sobie pomyślałem, że pójdę trochę innym tropem, ponieważ miałem okazję spotkać się z Sugar Blue podczas jego pierwszej wizyty w Polsce i wtedy było to dosyć świeżo po kontakcie Sugar Blue z Rolling Stonesami, a zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, na którego bardzo narzekał, podkreślając absolutnie czysto biznesowe podejście Micka do obecności Sugar Blue w nagraniach utworu Miss You. Wiązało się to głównie z tym, że finanse, które zaproponował Mick Jagger Sugar Blue, były absolutnie nieproporcjonalne do tego, czego mógł się spodziewać harmonikarz. Ale nie będziemy słuchać teraz Miss You z płyt Rolling Stonesów, tylko Miss You przeniesionego przez Sugar Blue do jego własnego repertuaru nagraniowego, bo oto na albumie Blues Blazes w 1994 roku Sugar Blue zaprezentował własną wersję Miss You Jaggera i Richardsa.

Jednym z najbardziej ulubionych harmonikarzy współczesnych, wymienionych przez Mario Sowę, jest Rick Estrin. No i tutaj absolutnie żadnych ingerencji z mojej strony nie będzie, bo Rick Estrin także jest na czele mojej listy współczesnych harmonikarzy. Posłuchamy Ricka Estrina z zespołem The Nightcats z albumu Contemporary i to będzie tytułowe nagranie właśnie z tej płyty.

młode pokolenie harmonikarzy, Will Wild, który w latach 20. tego stulecia dają sobie znać jako jeden z czołowych blues-rockowych harmonikarzy w Europie. Z repertuaru Willa Wild Mario Sowa wybrał utwór zatytułowany Broken Dream Blues.

Wśród swoich ulubionych harmonikarzy Mario Sowa wymienia także Stevena Taylora, choć dodaje, że wydaje mu się, że ten ostatni z bluesem może nie ma wiele wspólnego, ale że Mario lubi, jak on gra, i proponuje nagranie z dyskografii Aerosmith zatytułowane Hangman Jury. No więc tutaj znowu dokonałem pewnej ingerencji, bowiem miałem tę niewątpliwą przyjemność rozmawiać kiedyś ze Stevenem Tylerem. Zapytałem go wówczas, czy nie ma w planach nagrania czysto bluesowej płyty. Tyler odpowiedział, że wprawdzie nie ma zdecydowanego planu w tej sprawie, ale być może to nie jest zły pomysł. I potem okazało się, że w 2004 roku ukazał się album Honking on Bobo, który nie dość, że zawiera mnóstwo oryginalnych, starych, dobrych standardów bluesowych, to jeszcze na okładce tej płyty figuruje jako żywo harmonijka ustna. A w specjalnej edycji temu albumowi towarzyszył także mini instrumencik, czyli maciupeńka harmonijka ustna wykonana specjalnie przez firmę Honera na okoliczność wydania płyty Honking on Bobo. Ta harmonijka brzmi tak. Wybacz, Mario, zatem, że nie posłuchamy tego nagrania Aerosmith, które ty sobie wymyśliłeś, tylko posłuchamy utworu Stop Messing Around z albumu Honking on Bobo, oczywiście z udziałem harmonijki, w którą dmucha Steven Tyler.

Kolejne nagranie to, można powiedzieć, oczywista oczywistość. Wszystkim tym, którzy kochają grupę Can't Hit, sprawimy wspólnie z Mario ogromną przyjemność, przypominając największy chyba przebój zespołu On the Road Again.

W swoim liście do mnie Mario Sowa napisał, że ostatnio zachwycił mnie Michał Kielak, który ze śląską grupą bluesową gościł w jego rodzinnym Jaworznie i tam dali świetny koncert. Potem Mario grzebał w sieci i stwierdził, że dokonania Michała Kielaka są absolutnie niesłychane. I kiedy zobaczył, na ilu płytach ten facet gra, to szczęka mu opadła. Dobrze, że mamy takich artystów, napisał też Mario Sowa. I zaproponował nagranie z albumu wspomnieniowego. To jest taki hołd złożony jednemu z pionierów polskiej harmoniki bluesowej, czyli Ryszardowi Skibie Skibińskiemu. Ten utwór nosi tytuł Wódka Blues.

No i zbliżamy się już teraz do końca programu zaproponowanego przez naszego patrona Mario Sowa. Mario napisał na koniec swojego listu: ostatni utwór na mojej liście ma najmniej wspólnego z bluesem. Nosi on tytuł That's What Friends Are For, ale myślę, że Stevie Wonder na harmonijce zagrał tu świetnie. Absolutnie zgadzam się z tą opinią i z radością przypomnę historyczne nagranie firmowane przez Dionne Warwick z udziałem wielu znakomitości, bo poza Stevie Wonderem usłyszymy tu także Gladys Knight i Eltona Johna. To był pierwszy odcień Bluesa zredagowany wspólnie przez Mario Sowę i Jana Chojnackiego. That's what friends are for. Na zakończenie tego wydania Boba.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

dla nowalijek płytowych. Już jeżeli coś się trafi atrakcyjnego, to zazwyczaj jest to taka nowalijka odgrzewana, czyli po prostu powrót do dawnych nagrań, tyle tylko, że teraz ukazują się one w formie nieco wzbogaconej, a to o remastery, a to o outtake'i, a to o nagrania wcześniej niepublikowane. W tym wydaniu nowalijek spod Baobabu zajmiemy się na początek nowalijką nieco przywiędłą, bo z 1974 roku, kiedy to ukazał się świetny zresztą album The Rolling Stones zatytułowany Goat's Head Soup. No więc teraz ukazuje się ponownie ta płyta, oczywiście wyczyszczona, zremasterowana, a dodatkowo jeszcze wzbogacona o drugą płytkę CD. Ile tam tych płytek analogowych jest, już nie liczę. No więc na tej drugiej płytce CD są różne ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to jest utwór zatytułowany Scarlet. Troszkę tak wynika z opowieści i Stonesów, i Jimmy'ego Page'a, który jest tutaj tą atrakcją, że to było nieco przypadkowe spotkanie. Led Zeppelin kończył sesję nagraniową w studiu, a Rolling Stonesi gotowali się, by wejść do studia po Zeppelinach. I wtedy doszło do czegoś na kształt jam session. Keith Richards z Jimmy'm Page'em zaczęli sobie tam plumkać na gitarach, no a potem doszło już do nagrania konkretnego utworu, który właśnie nosi tytuł Scarlet. Dodatkowo jeszcze w tym utworze atrakcja dla miłośników grupy Traffic, bo na basie gra tutaj Rick Gretsch. Druga nowalika jest już nieco mniej przywiędła, bo wywodzi się oryginalnie z 1989 roku, a więc z tego czasu, kiedy po 7 latach przerwy Stonesi wyruszyli na trasę i z tej trasy powstał fantastyczny zresztą album Steel Wheels. No i teraz będą Steel Wheels Live, ileś tam znowu tych płyt, nie wiem, ze 4 chyba, masę nowości, masę ciekawostek, no i te ciekawostki, które są szczególnie interesujące dla nas, dla blues fanów, no bo jest tam po pierwsze Little Red Rooster z Ericiem Claptonem, no a po drugie, co jeszcze może bardziej atrakcyjne, jest też i wersja Boogie Chillin'. John Lee Hooker, Eric Clapton i The Rolling Stones. No więc raz Stonesi z 74 z Jimmy'm Page'em i dwa The Rolling Stones z Johnem Lee Hookerem i Ericiem Claptonem z 1989 roku.

0: Thank you.
1: Zmienimy teraz dramatycznie nastrój, no i zmienimy też nastawienie nowalijkowe, bo to jest absolutnie nowiutka płyta, która ukaże się na rynku w lecie 2020 roku. I to jest album Mary Chapin Carpenter zatytułowany The Dirt and the Stars. Mary Chapin Carpenter jest artystką, która święciła wielkie triumfy w latach 90. Wtedy czterokrotnie, rok po roku, została nagrodzona nagrodą Grammy jako Best Female Country Vocal Performance. No i wtedy też sprzedawała miliony płyt na całym świecie, złota, platyna i tak dalej, i tak dalej. Nie zaprzestaje Mary Chapin Carpenter swojej działalności nagraniowej, choć zapewne już nie osiąga takich szczytów popularności. I z tej jej tegorocznej płyty wybrałem dwa numery, a wybrałem je dlatego, że w aranżacji tych nagrań słychać pięknie brzmiący Hammond. A Hammond zawsze dodaje każdemu nagraniu, w moim przekonaniu, takiej niesłychanej, przyjemnej dla mojego ucha aury. No więc Mary Chapin Carpenter w dwóch nagraniach z albumu The Dirt and the Stars, American Stooge i Where the Beauty Is.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i tempa i natężenia, bo to będzie pierwszy utwór sygnalizujący wejście na rynek The Georgia Thunderbolts, zespołu, który ma zasilić znakomity zresztą zestaw artystów, którzy do dziś uprawiają tak zwanego Southern Rocka. The Georgia Thunderbolts zaprezentują się w pierwszym swoim singlu, który nosi tytuł Lend a Hand.

W tych nowalikach zmieniamy nastrój co kilka minut. I teraz po tym żywiole do Georgia Thunderbolts absolutna zmiana klimatu. Powrót do katalogu Boba Dylana, ale nie jego katalogu wykonawczego, tylko jego katalogu kompozytorskiego. Emma Swift, młoda australijska wokalistka, nagrała płytkę zatytułowaną Blonde on the Tracks, no, nawiązującą do przynajmniej dwóch tytułów znakomitych albumów Dylana z przeszłości. I tam posłużyła się całkowicie jego twórczością, oczywiście interpretując te nagrania po swojemu. Wybrałem z tej płyty prawie 12-minutową wersję Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Oto jak kobieta interpretuje ten utwór. Emma Swift.

Kolejny powrót do przeszłości i teraz wystąpi Billy Stewart, wokalista, który swoim głosem rozbawiał mnie wtedy, kiedy święcił swoje największe triumfy i kiedy teraz powrócił z albumem, w którym pojawiają się jego stare przeboje, ponownie wzbudził uśmiech, ale taki uśmiech zadowolony na moim staranym latami obliczu. Największy przebój Billy'ego Stewarta sprzed lat, Summertime, i to w tej tak zwanej długiej wersji, prawie 5-minutowej.

do debiutanckiego albumu Joe Bonamassy zatytułowanego A New Day Now. Ten album ukazał się oczywiście jako remaster, no ale także wzbogacony został o 3 nagrania wcześniej niepublikowane, a zarejestrowane też mniej więcej w tym czasie. I wtedy Joe Bonamassa znajdował się pod opieką i wielkim wpływem muzycznym Stevie'ego Van Zanta, znanego także pod ksywką Little Steven. Stevie jest kompozytorem 3 utworów, a Joe Bonamassa podporządkował się pomysłowi aranżacyjnemu Stevie'ego Van Zanta i w ten sposób powstały 3 nagrania, które noszą tytuł Hey Mona, I Want You and Line of Denial. Proszę Państwa, oto Joe Bonamassa z Stevenem Van Zantem z odnowionego albumu A New Day Now.

ci, którzy znają dorobek nagraniowy Joe Bonamassy, wiedzą, że album A New Day Now rozpoczynało nagranie Cradle Rock, czyli własna wersja Joe Bonamassy żywiołowego blues rocka Rorego Gallaghera sprzed wielu lat. I pomyślałem sobie, że na zakończenie dzisiejszych nowalijek, choć to nie jest żadna nowalijka, tylko po prostu przypomnienie czegoś pięknego, będzie właśnie Cradle Rock Rorego Gallaghera w oryginalnym nagraniu z 1973 roku. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: W Bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię Państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
2: Everybody, what do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody to the high heavens. Crow on three, ready? One, two, three.

0: Thank you. We love you, Barbie. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

0: Lord, you know she's tearing me apart.
1: To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań. A już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: is all mine. Bonnie Raitt.
1: I love Jimmy Moore.
2: I said, hey.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego, gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin i Bobem Dylanem na czele. Także o jego wielkim wpływie na ukształtowanie swojego wyobrażenia o muzyce mówił zawsze Czesław Niemen, nazywając tego artystę Mały Richard. W tej audycji nie posłużę się kanonem najlepszych, najbardziej znanych i tych pomnikowych nagrań Little Richarda, a raczej chciałbym prześledzić, oczywiście w ogromnym skrócie, wpływ, jaki wywarł on swoim życiem artystycznym na artystyczne życie innych wielkich tego muzycznego świata. Ale nie można pominąć choćby jednego podstawowego, pomnikowego, rock'n'rollowo bardzo znaczącego nagrania. Oto jedno z nich. Long Tall Sally. Gonna tell it.

Long Tall Sally. Singiel z tym nagraniem to była pierwsza płyta, jaką kupił sobie Keith Richards. No a potem przecież Stonesi wielokrotnie krzyżowali swoje artystyczne drogi z Little Richardem. Long Tall Sally zaśpiewał też Paul McCartney, naśladując owo słynne woo i przejmując je na stałe do swojego repertuaru wokalnych popisów. Wspominałem także o tym, że muzycy Led Zeppelin uważali i uważają, jak sądzę, nadal Little Richarda za artystę, który wyznaczył im pewien kierunek. Proszę posłuchać teraz dwóch nagrań starego, bo z 1957 roku, nagrania Little Richarda utworu Keep a Knockin', no i troszkę młodszego, ale też przecież wiekowego, bo z 1971 roku, nagrania Led Zeppelin Rock and Roll. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na introdukcję perkusyjną. Tę oryginalną w nagraniu Little Richarda w wykonaniu Charlesa Connora, no i potem tę również niby oryginalną w wykonaniu Johna Bonhama.

Te wielkie pomnikowe nagrania Little Richarda doczekały się oczywiście setek, jeżeli nie tysięcy różnych innych interpretacji. Myślę też, że teraz, kiedy o tym artyście świat sobie przypomniał, znowu usłyszymy nowe wersje starych numerów Little Richarda. Był też czas, kiedy on sam do swojego królewskiego repertuaru włączał nagrania artystów, którzy wcześniej już w pas mu się kłaniali. Proszę posłuchać krótkiej wiązanki trzech takich piosenek, a będą to Get Rhythm z repertuaru Johnny'ego Casha, Brown Sugar zapożyczone od The Rolling Stones i na koniec I Saw Her Standing There. Brzmiące trochę tak, jakby sam Little Richard je skomponował i wymyślił, a nie Lennon z McCartneyem.

Little Richard wniósł do świata rock'n'rolla puls niezwykłej energii. I ta energia pulsowała i pulsuje do dzisiaj w repertuarze wielu, wielu wykonawców. Przygotowałem teraz taką pigułę. Będzie to zestaw 8 nagrań wykonawców z bardzo różnych kręgów muzycznych, którzy zafascynowani muzyką Little Richarda poprzez lata dawali tej fascynacji dowód. Kolejno wystąpią w tym bloku amerykańscy wariaci MC5 i Tutti Frutti, James Brown, Kansas City, The Animals, The Girl Can't Help It, Johnny Winter, Slipping and Sliding, Tom Jones, Bamalama Bamaloo, John Lennon, wiązanka Rip It Up i Ready Teddy, Otis Redding, Lucille i na zakończenie Creedence Clearwater Revival, Good Golly, Miss Molly.

I na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa jeszcze raz wiązanka największych hitów Little Richarda. I to będzie fragment płyty, którą firmowali Delaney and Bonnie and Friends. Wśród tych przyjaciół oczywiście znaczącą rolę odgrywał wówczas Eric Clapton. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki. A teraz Little Richard Medley.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to tytuł nie do końca zobowiązujący, ściśle określający ramy tej audycji, bo moglibyśmy sobie też przyjąć inną, nieco rozszerzającą nazwę, różne odcienie bluesa, różne warianty bluesa, no bo i o tym pewnie już moi stali słuchacze i stałe słuchaczki wiedzą, że nie zawsze koncentrujemy się na tak zwanym bluesie, ale na różnych jego wariantach, odnogach i właśnie odcieniach. No i myślę, że właśnie ta audycja będzie taka trochę zwariantowana. Ale zanim opowiem o tych wariantach, posłuchajmy czegoś, co na pierwszy rzut ucha może wydać się właśnie takim odstępstwem od normy blues.

Get Back Beatlesów jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej ubluesowionych pieśni skomponowanych przez Lennona McCartneya i wykonywanych przez całą czwórkę. Właśnie, czwórkę. A w tym przypadku to jest piątka, bo to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy The Beatles zdecydowali się dorzucić do swojej własnej słynnej firmy jeszcze jedno nazwisko. The Beatles with Billy Preston. Bo właśnie w tym przypadku okazało się, że udział Billy'ego Prestona, keyboardzisty i organisty, jest na tyle istotny dla wybrzmienia całości tego dzieła, no, że należało go uwiecznić jako współautora nagrania. Nie kompozycji, tylko nagrania. No i to mi podsunęło taką myśl, że może warto by było przyjrzeć się historycznie różnym znakomitościom sceny muzycznej, tego zazwyczaj drugiego planu, które to znakomitości na przestrzeni półwiecza, czy może nawet już w tej chwili prawie 100 lat, ubarwiali swoją maestrią w nagrania innych artystów, a sami zazwyczaj pozostawali nieco w cieniu. Nawet sobie sporządziłem taką listę tych wykonawców, właśnie Billy Preston, Ian Stewart, Rhys Winans, Chuck Leavell, Alan Price, Nicky Hopkins, no i nasz Wojciech Karolak, czyli znakomici klawiszowcy, którzy sprawiali, że nagrania innych brzmiały bogaciej i bardziej atrakcyjnie, niż gdyby ich nie było. I właśnie to miała być taka audycja, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, jakież to bogactwo dźwięków dorzucił do nagrań innych artystów Billy Preston, no to okazało się, że nie można tylko tak naskórkowo potraktować tej sytuacji. No i okazało się, że będzie to audycja głównie poświęcona jednak Billemu Prestonowi, a jej dopełnieniem będzie jeszcze kilka nagrań innego znakomitego keyboardzisty, czyli Iana Stewarta. Zacznijmy od Billego Prestona. Ten jego kontakt z muzykami The Beatles miał też swoją kontynuację już wtedy, kiedy The Beatles chylili się ku rozpadowi, albo już w zasadzie nie istniała czwórka jako zespół. Wydaje się, że najbliższym duchowo i muzycznie spośród czwórki Beatlesów był Billemu Prestonowi George Harrison, co zresztą potwierdziło się w 1970 roku, kiedy to właśnie Harrison został producentem albumu Billego Prestona, płyty zatytułowanej Encouraging Words. Przypomnijmy sobie tytułowe nagranie z tego albumu. Dodatkową atrakcją, myślę, dla słuchaczek i słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa jest to, że w tym nagraniu nie tylko bierze udział George Harrison, ale także Eric Clapton. Encouraging Words, 1970. W roli głównej Billy Preston i jego słynni koledzy.

Oczywiście Billy Preston to nie tylko ten, który towarzyszył innym wielkim tego świata. Przecież miał własne wspaniałe sukcesy, nagrywał własne płyty, otrzymał dwie nagrody Grammy za, no, że tak powiem, własny udział w świecie muzyki. No ale zgodnie z tym założeniem, które sobie dzisiaj przyjąłem, skoncentrujemy się na jego współudziale w sukcesach innych. Teraz już z lat 70. przenieśmy się do XXI stulecia. John Mayall, ja nie pamiętam, czy on we wczesnym okresie swojej działalności korzystał ze współpracy z Billym Prestonem. Być może państwo mi to jakoś wypomną albo przypomną, ale skoro jesteśmy już

Te związki sentymentalne i muzyczne Billego Prestona z George'em Harrisonem musiały też znaleźć swoje ujście wtedy, kiedy już po odejściu George'a Harrisona zorganizowano słynny koncert poświęcony jego pamięci. Album Concert for George dokumentuje to wydarzenie, a dwa nagrania na tej wspaniałej zresztą koncertowej płycie są firmowane właśnie przez Billego Prestona. Oto jego wersja Isn't It a Pity?

0: Billy Preston.
1: Wzorem wielu artystów amerykańskich Billy Preston przyznawał się zawsze do gospelowej proweniencji. Zdarzało mu się w późniejszej karierze uczestniczyć też w takich przedsięwzięciach, które nawiązywały do tej zacnej tradycji muzyki amerykańskiej. W 2005 roku Joe Henry, znakomity producent, zresztą też i wykonawca, zorganizował sesję nagraniową, której rezultatem był album zatytułowany I Believe to My Soul. Zgromadził do nagrań kilku znakomitych artystów, którzy zawsze wykazywali się w swoich nagraniach inspiracją muzyką gospel. I z tej płyty pochodzi też wspólne nagranie Billego Prestona i Mavis Staples. Tytuł That's Enough.

0: Węgiel.
1: Jednym z ostatnich kontaktów Billy'ego Prestona z jego dawnymi współpracownikami była płyta Road to Escondido, czyli album wspólny firmowany przez J.J. Cale'a i Erica Claptona, rok 2006. Nie zabrakło też wśród tych nagrań dźwięku organów i innych instrumentów klawiszowych obsługiwanych przez Billy'ego Prestona. A całą płytę rozpoczynał utwór Danger, bardzo nasączony brzmieniem organów Billy'ego Prestona.

Tak jak już mówiłem, druga część tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa będzie przeznaczona wspomnieniu Iana Stewarta, tego nieszczęsnego i niedocenianego przecież oryginalnego członka grupy The Rolling Stones. Management Stonesów uznał, że nie pasuje on ani swoim wyglądem, ani sposobem życia do reszty Stonesów, no i pozostał przez wiele, wiele lat w cieniu, sprawując jednakowoż bardzo istotną rolę kogoś na kształt kierownika muzycznego, no i ubarwiając swoją sztuką pianistyczną wiele nagrań Stonesów. To krótkie wspomnienie o Ianie Stewarcie rozpoczniemy od mojego ulubionego instrumentalnego nagrania Stonesów z czasu, kiedy po raz pierwszy gościli w Chicago i z lubością wykorzystali znakomitą atmosferę i instrumenty, które udostępniło im studio braci Chess, które mieściło się przy South Michigan Avenue 2120. I tak też został zatytułowany ten instrumentalny utwór. 2120 South Michigan Avenue. The Rolling Stones z Ianem Stewartem.

Na chwileczkę odejdziemy teraz od samego bohatera, czyli od Jana Stewarta, żeby posłuchać pochodzącego z 1959 roku nagrania zatytułowanego Oh My Head. Autorem tego utworu jest amerykański rock'n'rollowiec, który wsławił się przede wszystkim swoim wielkim hitem La Bamba, no ale miał też i inne, między innymi właśnie i to. Oh My Head.

Oh My Head Richiego Valensa stało się inspiracją dla członków grupy Led Zeppelin, którzy też przyjaźnili się z Ianem Stewartem i zaprosili go do kilku nagrań, między innymi do czegoś na kształt studyjnego jam session. Rezultatem tego spotkania było nagranie Boogie with Stu, które, no, zaraz chwileczkę Państwo się przekonają, w zasadzie było powtórzeniem piosenki Richiego Valensa o Oh My Head. To nagranie wywołało pewien konflikt prawny nie tylko z samym Valensem, ale i z współautorem tej jego piosenki. Ostatecznie jakoś osiągnięto w tej sprawie porozumienie i na późniejszych wydawnictwach Led Zeppelin wszyscy zainteresowani już zostali zhonorowani jako współautorzy tego utworu. Oto Boogie with Stu, Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti.

Poszukując nagrań Jana Stewarta z kręgu poza stonsowego, dotarłem do płyty firmowanej przez niejakiego Briana Knighta. To był gitarzysta i wokalista, który nigdy nie osiągnął jakiegoś większego sukcesu, ale był dosyć poważany przez uczestników ówczesnej sceny muzycznej i od czasu do czasu zdarzały mu się nagrania ze znajomymi, których świat muzyczny cenił dużo bardziej niż jego samego. Kilkanaście takich nagrań zgromadził na albumie, który zatytułowano Blue Eyed Slide. I tutaj Brian Knight demonstruje swoje umiejętności gitarowe i wokalne w towarzystwie różnych znakomitości, bo poza Ianem Stewartem słyszymy tutaj Charlie'ego Wattsa i Petera Greena. I oto w ich wykonaniu standard naszej bluesowej muzyki, czyli utwór Trouble in Mind.

przyjaciel Iana Stewarta, Ben Waters, myślę, że kiedyś już zrobiliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa prezentację ich wspólnych nagrań, a raczej takiej płyty Bena Watersa, która po śmierci Iana Stewarta miała przypomnieć światu jego istnienie i jego zasługi. W tej płycie współudział wzięli wielcy i bardzo znani muzycy brytyjscy zwłaszcza, ale znalazło się też na tej płycie jedno nagranie, w którym Ben Waters z Ianem Stewartem dali znać o sobie jako o muzycznych braciach. To była stara piosenka Sama Cooka, Bringing On Home To Me. Oto Ben Waters i Ian Stewart.

I na koniec tej audycji, w której mieliśmy dwóch bohaterów, czyli Billy'ego Prestona i Iana Stewarta, jeszcze jedno nagranie Stewarta, tym razem z Georgem Thorogoodem. Tytuł Louis to Frisco. Myślę, że ta moja wstępna idea, która spowodowała, że ten pierwszy odcień bluesa właśnie miał taki kształt, a która przewidywała, że zajmę się innymi wirtuozami instrumentów klawiszowych, którzy przyczyniali się swoją sztuką do sukcesu innych, zaowocuje wkrótce też kolejną audycją z cyklu Pierwszy odcień bluesa. No a dziś jeszcze raz. Ian Stewart, George Thorogood, Louis to Frisco. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Myślałem więc sobie, że skoro taka jest okazja, to podejmę się niezwykłego jak na bielszy odcień bluesa zadania, żeby przedstawić po prostu całą płytę. A jest to album niezwykle rozbudowany, bo trwa prawie 70 minut, no i zawiera 18 nagrań. Więc to wydanie bielszego odcienia bluesa będzie dłuższe niż zazwyczaj. Ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca. Mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagranie akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
1: You ready for me now? Yeah.

0: night long. I didn't care mama didn't lie, I had to boogie woogie on my own. One night I was laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah. Yeah. That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing, taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been There, Done That. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym Stratocasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

0: looking for you.
1: W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

0: come back to me.
1: Osiemnaście nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justain i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badem Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How Blues Is That?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli Suchy Patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa. No i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym Suchym Patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

I It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

Beautiful. Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie, trwającym minutę, Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. Got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag, kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Blues Roberta Johnsona, Crossroads, był i jest nadal jednym z stałych elementów repertuaru koncertowego Eryka Claptona. Zresztą nie tylko jego, mnóstwo artystów na całym świecie Crossroads wykorzystuje w swoich koncertach, a także i w nagraniach. Ta wersja, którą przed chwileczką Państwo usłyszeli, to jest wersja pochodząca z 2023 roku, czyli z 7. edycji Crossroads Guitar Festival, imprezy organizowanej przez Erika Claptona od 1999 roku, z której dochód przeznaczony jest na wspomaganie i prowadzenie Crossroads Center na wyspie Antigua, a Crossroads Center na wyspie Antigua to jest miejsce, które Clapton uruchomił w 1998 roku i jest to przedsięwzięcie mające na celu wyprowadzanie z nałogów alkoholowych i narkotycznych osób potrzebujących. Antigua to niewielka wyspa należąca do niepodległego kraju Antigua and Barbuda. Wysepka zamieszkała chyba przez 80 tysięcy ludzi i dla tych 80 tysięcy ludzi przeznaczonych jest 15% łóżek w przybytku, który ufundował Eric Clapton, czyli w owym Crossroads Center. Zadziwia mnie te 15%, bo łóżek wszystkich jest 36. Nie wiem, jak się wylicza 15% łóżek od 36, bo żadną metodą nie wychodzi mi jakaś pełna ostateczna liczba z tego. No ale umówmy się, że pozostałe 85% łóżek jest przeznaczonych dla potrzebujących ze świata. Tyle jeśli chodzi o Crossroads Center na wyspie Antigua, a my skoncentrujemy się na Crossroads Guitar Festival. 7. edycja odbyła się w Los Angeles, zresztą po raz pierwszy w tym właśnie miejscu, bo dotychczasowe, poprzednie, a było ich 6, odbywały się począwszy od premierowego w Nowym Jorku, potem dwukrotnie był Dallas w Teksasie, dwukrotnie okolice Chicago i ponownie w Nowym Jorku. Festiwal w 2023 roku odbyło się w dniach 23 i 24 września i tak jak to bywało w przypadku poprzednich festiwali, także i ten został nagrany i zdokumentowany wydawnictwem, które ukazało się no, trochę więcej niż rok później, bo w grudniu 2024 roku. I właśnie z tego wydawnictwa zaczerpnąłem repertuar tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Crossroads na początek wydaje się być naturalnym wyborem. Tutaj główne postaci to Eric Clapton i Steve Winwood. Zresztą także w ich duetowym wykonaniu Crossroads znane jest z wielu poprzednich ich kontaktów muzycznych, także z nagrań. Skoncentruję się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa na tych nagraniach pochodzących z Crossroads Guitar Festival 2023, w tych nagraniach, w których uczestniczą artyści może mniej typowi dla naszego cyklu, bo Clapton dobiera sobie wykonawców i wykonawczynie z bardzo różnych kręgów współczesnej muzyki. O czym zaświadczy kolejne nagranie z tego właśnie festiwalu. Fall Like Rain, znane z albumu Claptona, z albumu Pilgrim Claptona, w tym razem w roli głównej, poza samym autorem, czyli poza Sir Ericiem, usłyszymy The Del McCoury Band. To jest jeden z czołowych i najbardziej znaczących wykonawców muzyki bluegrass w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że
ta wersja Fall Rye Crane będzie wersją bluegrassową.

0: Niewątpliwie debiutantką w cyklu Wierszy o cień bluesa będzie teraz Her. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Gabriela Sarmiento Wilson. Występuje pod pseudonim Her, pisane zresztą w sposób dosyć oryginalny, bo to są wersaliki oddzielone kropkami. H-E-R. H-E-R. Her. Her urodziła się w 1997 roku w rodzinie o oryginalnych korzeniach, bo mama jest Filipinką, a tata Afroamerykaninem. Zresztą tata jest również muzykiem, gra na gitarze i podczas występu Her na Crossroads Guitar Festival towarzyszył córce na estradzie. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Hold On. To jest kompozycja Her, pochodząca z jej najbardziej znanego albumu, a poza tatusiem Kennym Wilsonem usłyszymy w tym nagraniu także Johna Mayera.
1: Make some noise for John Mayer!

0: my dad, Kenny Wilson, and the amazing John Mayer.
1: Jak już wspominałem, ta siódma edycja Crossroads Guitar Festival trwała dwa dni i było kilkoro artystów spośród prawie czterdziestki, która przewinęła się przez te dwa dni pełne gitarowych dźwięków. Znaleźli się też tacy artyści, którzy wystąpili i jednego, i drugiego dnia. Wśród nich ogromną aktywnością wykazywał się Eric Gales, którego za chwilę usłyszymy w znanej kompozycji Dona Nixa Going Down, a towarzyszyć mu będą śpiewający i grający na gitarach Samantha Fish i Kristen Kingfish Ingram.

Crossroads Guitar Festival prezentuje oczywiście także i te bardziej kameralne, akustyczne, gitarowe zjawiska. Zatrzymajmy się na jednym z nich, a będzie to duet Taj Mahala i Keb Mo, który wykona utwór If the River Was Whiskey, znany z historycznego wykonania Taj Mahala jeszcze z grupą Rising Suns z lat 60. ubiegłego stulecia. A tym razem w duecie z Keb Mo.

0: you, Mr. Mo.
1: Thank you, Mr. Mahone. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Jedną ze stałych gościń festiwalu, bo jak dobrze liczę, to chyba na każdym z nich się prezentowała, jest Sheryl Crow. No nic dziwnego, bo wynika to z bardzo długowiecznej i miłej przyjaźni Sheryl z Ericiem Claptonem. W 2023 roku Sheryl Crow wspólnie z Johnem Mayerem wykonali jeden z największych hitów pani Sheryl Crow, czyli utwór zatytułowany My Favorite Mistake.

0: Kolejna wykonawczyni, która się za chwileczkę zaprezentuje, a która wystąpiła na Crossroads Guitar Festival w 2023 roku, jest Judy Hill. Niewątpliwie będzie to jej debiut w audycjach Pierwszy Odcień Bluesa, no bo też nie jest to artystka związana z naszymi bluesowymi korzeniami tak jakoś bardzo dogłębnie, chociaż no, ma w sobie niewątpliwy zaśpiew, który może świadczyć o tym, że ten gatunek muzyczny nie jest jej obcy. Zaczynała jako osoba towarzysząca z słynnym, czy też może nawet najsłynniejszym artystą ostatnich dziesięcioleci drugiej połowy ubiegłego stulecia, bo śpiewała chórki dla Michaela Jacksona, Prince'a i Josha Grobana. No ale oczywiście ma też swój własny dorobek, z którym zaprezentowała się na Crossroads Guitar Festival 2023. Posłuchajmy jej w jej własnej kompozycji zatytułowanej Give Your Love to Someone Else. Towarzyszyć jej będzie na gitarze ponownie Eric Gales.
1: This next song is something that I wrote in a time where I felt like my best wasn't good enough and I was falling short. And no matter how hard I tried, I seemed to not be able to please this particular person. Well, I'm on a long journey of self-growth and understanding that you could never truly love someone until you learn how to love yourself first. But at the time, I was really vulnerable and I wrote these words instead.

0: spory blok recitalowy, powiedziałbym, miał na Crossroads Guitar Festival 2023 nasz, śmiało mogę powiedzieć, nasz bobowy ulubieniec, czyli Marcus King. I oto on w żywiołowej wersji utworu zatytułowanego Honky Tonk Hell.
1: Oh, yes indeed! Are you feeling good? Put your hands together.

0: Yes, indeed.
1: Mieliśmy już w tym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa jedno nagranie z okolic Bluegrass i teraz pora na następne, bo zaprezentuje się pani Molly Tuttle, bardzo wszechstronna artystka, wokalistka, grająca na gitarze i banjo i dostarczająca repertuaru nie tylko sobie, ale także innym artystom. W 2023 roku, a więc na swoje 30 urodziny, Molly Tuttle zdobyła nagrodę Grammy jako najlepsza nowa artystka. I myślę, że to sprawiło, że Clapton zaprosił ją do udziału w Crossroads Guitar Festival właśnie w tym roku. Oto Molly Tuttle w utworze Memories of Mother and Dad.

Przegląd atrakcyjnych nagrań z Crossroads Guitar Festival 2023 zakończymy moim zdaniem najatrakcyjniejszym z nich, bowiem nie dość, że usłyszymy w nim trzech fantastycznych instrumentalistów, czyli Roberta Randolpha z jego Slide Pedal Steel i dwóch gigantów współczesnej gitary, czyli Ricka Galesa i Joe Bonamassy, no to jeszcze mamy do tego repertuar niezwykły, bo to będzie wiązanka klasyki z klasyką. Przy czym ta pierwsza klasyka to jest klasyka bardzo historyczna, bo to będzie fragment utworu dla Elizy z katalogu Ludwika van Beethovena, a te klasyczne brzmienia przerodzą się wkrótce potem w równie klasyczne, chociaż bardziej współczesne brzmienia związane z twórczością Jimiego Hendrixa, czyli konkretnie Foxy Lady. Eric Gales, Joe Bonamassa i Robert Randolph z Crossroads Guitar Festival 2023. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Thank you.
1: Brzmieć będzie zatem w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa gitara Warrena Haynesa, ale niekoniecznie ta, którą znamy z jego tych podstawowych związków zespołowych, czyli Government Mule, Allman Brothers Band, czy nawet Dickie Betts Band. Bo chciałbym prześledzić przez ostatnie, powiedzmy, 30 lat różne aspekty brzmień gitary Warrena Haynesa, gitary zresztą też i czasami głosu Warrena Haynesa, który jako fantastyczny muzyk był także obiektem zainteresowań różnych swoich bardziej i mniej znanych kolegów, którzy zapraszali go do studia czy też na wspólne koncerty. Zacznę od płyty, która ukazała się w 1993 roku. Jest to płyta firmowana przez Jenny Mulder, córkę słynnego małżeństwa Jeffa i Marie Mulder, też wokalistkę. Wokalistkę, jak sądzę, taką niespełnioną, której nigdy nie udało się uzyskać statusu, na którą pewnie jednak zasługuje. Gdzieś zawsze była w cieniu, głównie występowała w chórkach, no ale nagrała dwie solowe płyty i ta pierwsza z 93 roku to jest świetna płyta, to jest naprawdę świetny album. Nosi on tytuł po prostu Jenny Mulder, tak jak jej imię i nazwisko, i udało się zgromadzić w studiu wielu fantastycznych muzyków, którzy towarzyszyli Jenny. Jest na tej płycie też jeden utwór, który powraca w moich wspomnieniach i w moich audycjach od czasu do czasu. To utwór zatytułowany No Substitute, do którego słowa napisała sama Jenny Mulder. No a wśród muzyków towarzyszących w tym właśnie nagraniu przede wszystkim David Sanborn, także tatuś Jeff Mulder na gitarze akustycznej, na organach Hammonda Chuck Lavelle, znakomitość klawiszowa, na basie Nathan East, no i także na gitarze slide Warren Haynes. Oto on w tle głosu Jenny Mulder, No Substitute.

Do kolejnego nagrania Warren Haynes napisał komentarz, który w skrócie mniej więcej brzmi tak, że kiedy dojrzewał, jego pierwszą muzyczną miłością była soul, soul music. Większość pieśni, które wówczas ukochał, to były pieśni artystów, wokalistów, którym towarzyszył duet dwóch instrumentów dętych, ukrywający się pod nazwą The Memphis Horns. A ci Memphis Horns to Wayne Jackson, który grywał na trąbce i puzonie, oraz Andrew Love na saksofonie tenorowym. I ten duet muzyków towarzyszył w niezliczonej liczbie artystów wykonujących muzykę soul. Wśród nich był oczywiście Otis Redding, a I've Been Loving You Too Long z repertuaru Otisa Reddinga było ulubioną piosenką Warrena Haynesa, od kiedy ją usłyszał. No i jakoś, choć często grywał ją na koncertach, nie było okazji, żeby zagrać ten utwór w studiu. Dopiero wtedy, kiedy właśnie The Memphis Horns zamierzali nagrać własną płytę, skierowali swoją uwagę także do Warrena Haynesa, no i ten oczywiście bardzo chętnie zapisał się na tę sesję nagraniową i oto proszę rezultat. Memphis Horns i Warren Haynes, I've Been Loving You Too Long.

Wśród tych nieoczywistych kontaktów muzycznych Warrena Haynesa zwrócił moją uwagę jego udział w nagraniu albumu Everlasta zatytułowanego Eat at Whitey's. To płyta z 2000 roku. Everlast, choć zaczynał, wydawało się, od zupełnie innych rejonów muzycznych, w XXI wieku osiadł już chyba na dobre w takim około bluesowym klimacie i korzystał także z muzyków, dla których ten gatunek muzyczny jest oczywisty. Wśród nich znalazł się także Warren Haynes. No i właśnie teraz owoc ich współpracy. Mercy on My Soul, Everlast i Warren Haynes.

Taką oczywistą oczywistością, jeśli chodzi o współpracę bluesmana z bluesmanem, była z całą pewnością współpraca Elvina Bishopa z Warrenem Haynesem przy nagraniu albumu Blues Rolls On z 2008 roku. Płytę tę otwierał utwór tytułowy, właśnie The Blues Rolls On. Na gitarze zagrał Warren Haynes, na harmonijce ustnej Kim Wilson, a śpiewał Elvin Bishop.

Wprawdzie mówiłem, że w tym przeglądzie gitarowych dokonań Warrena Haynesa nie będziemy zaglądać do nagrań The Allman Brothers Band, ale tutaj jest takie lekkie tylko nawiązanie do tego właśnie pnia, bowiem Warren Haynes został zaproszony na wielki koncert, w którym wielkie gwiazdy amerykańskiej muzyki kłaniały się Gregowi Allmanowi. To był album zatytułowany All My Friends, Celebrating the Songs and Music of Greg Allman. Siłą rzeczy w takim gronie nie mogło zabraknąć Warrena Haynesa, ale w tym nagraniu jeszcze dodatkowo usłyszymy jego duet z Derekiem Traxem. Nosi ten utwór tytuł End of the Line. Warren Haynes, Derek Trax w hołdzie Gregowi Allmanowi.

Rok z południa Stanów Zjednoczonych to przecież podstawowa domena Warrena Hainsa. Nic więc dziwnego, że i Lynyrd Skynyrd zabiegał o kontakt z brzmieniem gitary Warrena Hainsa. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany One More for the Fans. To jest sprawozdanie z koncertu, który jubileuszowo zagrali muzycy Lynyrd Skynyrd z różnymi bardzo znakomitymi przyjaciółmi muzycznymi. Wśród nich znalazł się Warren Haynes, który z Lynyrd Skynyrd wykonał That Smell.

0: Thank you.
1: Jak myślę, dosyć mało znanym epizodem w karierze nagraniowej Warrena Haynesa był jego udział w sesji nagraniowej Billa Evansa. Bill Evans to zasłużony amerykański saksofonista, który zasłynął przede wszystkim tym, że grywał z Milesem Davisem, ale od wielu, wielu lat też jest samodzielnym artystą, nagrał wiele znakomitych płyt, a w 2016 roku ukazał się album Rise Above, na którym Evans zademonstrował swoją umiejętność dostosowywania się do różnych gatunków muzycznych, także takich około bluesowych. Znalazło się na albumie Rise Above także nagranie Billa Evansa z Warrenem Haynesem. To właśnie tytułowe nagranie z tej płyty.

Jesteśmy już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia, kiedy to Warren Haynes przede wszystkim koncentruje się na pracy z Government Mule. Skupię się tym razem na innych jego osiągnięciach studyjnych i koncertowych. Wielki koncert poświęcony twórczości doktora Johna, który został utrwalony na albumie The Music Mojo of Dr. John, zawiera także fragment, w którym występuje Warren Haynes. I ten fragment nosi tytuł You Lie.

Ten festiwal brzmień gitary Warrena Haynesa w pierwszym odcieniu bluesa zakończymy nagraniem z albumu Risa Wynansa, znakomitego klawiszowca, który w 2019 roku zrealizował album zatytułowany prosto Reese Wynans and Friends Sweet Release. I właśnie na tej płycie znalazło się nagranie, kompozycja Lesa Dudka Take the Time, w którym usłyszymy na pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Warrena Haynesa. Czy mówiłem, jaki tytuł ma ta audycja? Aha, pierwszy odcień bluesa. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

The Blues is Alive and Well. Być może większość z Państwa kojarzy ten tytuł z nagraniem Buddy'ego Guya. I słusznie, bo myślę, że on głównie spopularyzował to hasło. Ale autorami tej pieśni są Tom Hambridge, producent, perkusista, kompozytor, o którym już wielokrotnie mówiłem w tej audycji, oraz Gary Nicholson. To postać bardzo istotna dla współczesnego bluesa, a nawet powiedziałbym więcej, dla współczesnej muzyki amerykańskiej, bo też ten twórca piosenek dostarczył repertuaru niezliczonej zupełnie liczbie artystek i artystów współczesności muzycznej w Ameryce. Jeżeli zajrzą Państwo na jakąś tam wikipedyczną informację, to w pierwszych słowach tej informacji okaże się, że to jest artysta z kręgu country. Ale to jest absolutnie błędne określenie, bowiem Gary Nicholson stoi ponad podziałami i z równym powodzeniem jego piosenki śpiewają kantrowcy, rockowcy, popowcy, no i przede wszystkim bluesmeni, o czym była już przed chwilą mowa, bo przecież pieśń The Blues is Alive and Well właśnie przyniósł nam jako pierwszy Buddy Guy. Gary Nicholson, rocznik 1949, a więc w 2024 roku święci swoje 75. urodziny i dlatego myślę warto o nim parę słów powiedzieć, ale przede wszystkim posłuchać jego piosenek w wykonaniu jego znakomitych muzycznych przyjaciół. Gary Nicholson zaczynał jako artysta-wykonawca, czyli gitara i śpiew z towarzyszeniem różnych raczej mniej znanych zespołów. Wszystko to w okolicach Nashville. Ale taki przełom przyszedł na początku lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to jego piosenki zaczęli wstawiać do swojego repertuaru znaczący artyści tego czasu. Wśród nich był także T. Graham Brown, którego pierwszy album I Tell It Like It Used To Be zawierał kilka kompozycji Gary'ego Nicholsona, między innymi i tę wesołą piosenkę Rocket Billy.

To był dobry początek, ta pierwsza część lat 80. ubiegłego stulecia dla Garego Nicholsona, bo coraz większa liczba artystów zwracała się do niego o umożliwienie im skorzystania z jego twórczości. Wśród nich znalazła się także Bonnie Raitt, która na swoim albumie Longing in the Hearts z 1994 roku pomieściła kompozycję Garego Nicholsona Shadow of Doubt.

Będę przeplatał wykonawców z wykonawczyniami, tak żeby zachować ten tradycyjny parytet. I teraz jeszcze chciałbym raz wrócić do autorskiego wykonania piosenki Garego Nicholsona. To jest utwór zatytułowany Blues in Black and White, bo to jest artysta także zaangażowany bardzo w ten postępujący zbyt wolno likwidowania różnic pomiędzy białym i czarnym, białymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych. To niewątpliwie coś na kształt bluesowego protest songu. Blues in Black and White, Gary Nicholson.

I wracamy do kobiecego głosu, czyli do cesarzowej bluesa, czyli Etty James. Płyta Let's Roll, rok 2003, kompozycja Garygo Nicholsona zatytułowana Somebody to Love.

Wspomniany już Buddy Guy ma w swoim repertuarze kilkanaście kompozycji Garyga Nicholsona. I to, co jest niezwykłą umiejętnością Nicholsona, to przystosowanie utworu wraz z jego treścią do wykonawcy tak, iż by słuchaczka czy słuchacz mieli wrażenie, że to właśnie ten wykonawca jest autorem piosenki. Tak się stało także w przypadku Buddy'ego Guya. Kiedy kończył 74 lata i wydawał płytę Living Proof, Gary Nicholson skomponował i napisał dla niego piosenkę 74 Years Young.

Wielokrotnie wspierana w moich audycjach wokalistka amerykańska Sean Murphy ma także w swoim repertuarze kilka piosenek Garego Nicholsona. Płyta I'm Coming Home 2023 rok i utwór zatytułowany I'm Not Made That Way. Sean Murphy.

Fly to change. Nasza dobra znajoma, zwłaszcza z festiwalu Rava Blues, czyli Marsha Bull, wielokrotnie korzystała z twórczości Garego Nicholsona. Nagrania kompozycji Garego znajdziemy na kilku jej albumach, także na płycie zatytułowanej Shine Bright z 2018 roku. Oto z tego albumu They Don't Make Them Like That. A Marsha Bull jest również współkompozytorką tego utworu.

Wspominałem już o tym, że Gary Nicholson potrafi napisać utwór tak, żeby maksymalnie dostosować go do wizerunku i do potrzeb wykonawcy. Tak też się stało w przypadku Keba Moe, któremu Gary Nicholson napisał piosenkę House in California. A właśnie cała płyta Keep It Simple Keba Moe, z której pochodzi to nagranie, miała mieć taki charakter bardzo osobisty. I rzeczywiście brzmi ta pieśń tak, jakby sam Keb Moe ją wymyślił.

Jednym z moich najbardziej ulubionych manifestów bluesowych jest utwór zatytułowany Living the Blues, wykonawczyni Tracy Nelson. Ona też jest współkompozytorką tego utworu wspólnie z Garym Nicholsonem. Living the Blues.

Ocenia się, że kompozycje Garego Nicholsona zostały wydane w ponad 600 różnych wykonaniach na różnych wydawnictwach płytowych przez te ostatnie prawie pół wieku. Jednym z najwierniejszych współpracowników i tych, którzy korzystają z twórczości Garego Nicholsona, jest Delbert McClinton. W jego repertuarze jest prawie 50 kompozycji Garego Nicholsona. Oto jedna z nich. To zresztą jest owoc współpracy McClintona z Nicholsonem. Don't Do It, Delbert McClinton and the Self-Made Man.

Jeszcze jedna znakomita dama bluesowa, która także ma w swoim repertuarze piosenki Garego Nicholsona. To Shimika Copeland. Rok 2002, album Talking to Strangers i utwór Living on Love.

I na zakończenie tej krótkiej prezentacji wkładu kompozytorskiego Garego Nicholsona do współczesnej około bluesowej muzyki kolejny ulubiony mój utwór, czyli South by Southwest. Duet wokalny Leroya Parnella z Delbertem McClintonem, no a oczywiście autorstwo Garego Nicholsona. To była audycja Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Bardzo, bardzo dobrą informację. Otóż doczekałem się wreszcie, wspólnie z Państwem zresztą, premiery czegoś, na co bardzo czekałem. A ta premiera to nowy album Krystona Kingfishingrama, tego młodego objawienia amerykańskiego bluesa. Płyta 662 była już awizowana w różnych audycjach Radia Baobab przez ostatnich kilkanaście tygodni, bo też był dostępny jeden numer, no właśnie ten tytułowy 662. Tym z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, dlaczego to jest 662, śpieszę donieść, że nie ma tutaj żadnych związków z najgorszymi kombinacjami liczby 6, tylko po prostu 662 to jest tak zwany area code, czyli prefiks telefoniczny do numerów, które znajdują się na terenie północnej części stanu Mississippi. Bo stamtąd przecież wywodzi się rodzina Kingfisha. Płytka zawiera aż 14 numerów, czyli 13 zupełnie nowych, świeżych, poza owym właśnie tytułowym 662. A takim introdukcyjnym, bym powiedział, utworem, który otwiera ten album, jest piosenka, która nosi tytuł She Calls Me Kingfish.

Płyta 662 to wspólne dzieło, można powiedzieć, samego Kingfisha i jego producenta, Toma Hembridge'a, który dołożył się do wszystkich prawie kompozycji na tej płycie, poza jedną, o której jeszcze za chwilę parę słów powiem. Udział Toma Hembridge'a, do tego już się przyzwyczaiłem, gwarantuje jak gdyby jakość płyty, bo to jest niesłychanie doświadczona jednostka. Zresztą kiedyś zrobiłem specjalną audycję o Tomie Hembridge'u w pierwszym odcieniu bluesa. Jednostka, która nie tylko jest doskonale produkcyjnie zorientowana, no, wystarczy wymienić jego świetne płyty z Barrym Guyem, ale także jest świetnym autorem numerów. No i do tego doskonałym perkusistą, co też słychać w produkowanych przez niego płytach, bo tamta sekcja, a zwłaszcza bębny, mają bardzo podstawowe znaczenie. Tak też się dzieje i w przypadku tego dzieła, czyli płyty 662, z której teraz przedstawi się nam Kingfish jako jednostka bardzo liryczna w utworze zatytułowanym Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Płyta 662 ukaże się w całości i pełnej dostępności pod koniec lipca 2021 roku. A ja jeszcze dołożę do mojej wypowiedzi dwa słowa na temat utworu, którego kompozytorem nie jest Tom Hambridge, a który już gdzieś chyba też się przewinął w naszych audycjach. Nosi tytuł Rock and Roll. I wbrew temu tytułowi nie jest to jakaś żywiołowa i brawurowa, gitarowo-wirtuozerska pieśń na cześć tej stylistyki rock'n'rollowej, ale coś bardzo, bardzo spokojnego, także lirycznego, ale objawiającego, jak sądzę, prawdziwą duszę Kingfisha, tego młodziutkiego człowieka o niezwykle imponującej postawie. No to posłuchajmy sobie owego bonus tracka. Criston Kingfish Ingram, Rock and Roll.

Pierwszy odcień bluesa specjalizuje się w zmianach nastroju, zmianach klimatu, stylistyki, a także w tym, że rzuca nas od jednego bieguna do drugiego w sensie czysto geograficznym. No i tak oto z bluesowej ojczyzny przenosimy się do naszej ojczyzny, a konkretnie do miejscowości Pszczyna, w której funkcjonuje od kilku lat organizm muzyczny, który nazwał się Hard Rockets. Opowiem o nich za chwilkę, a teraz proszę nastawić uszu, bo będzie to niezwykle aktualna kompilacja muzyki bardzo emocjonalnej z tekstem niesłychanie aktualnym.

Muzyka członkowie grupy Hard Rockets, tekst Kazimierz Przerwa Tettmajer, tytuł Patriota. Kazimierz Przerwa Tettmajer napisał ten utwór dobre chyba 100 lat temu już, ale aktualność tego tekstu jest nadal bardzo, bardzo żywa. Chociażby taki oto fragmencik poezji Tettmajera. Rozum, wiedza, talent, praca. U nas, bratku, nie popłaca. Postępi cywilizacja w kąt, gdzie wchodzi do gry nacja. To połączenie rockowo-punkowo-bluesowego grania z poezją autorstwa polskich wielkich twórców to nie jest przypadkowa rzecz, jeśli chodzi o Hard Rockets, bo przecież przedtem porazili nasze środowisko muzyczne swoimi elektrycznymi dziadami do tekstu Adama Mickiewicza. Zapewne mają jeszcze w przygotowaniu jakieś inne niezwykłe niespodzianki, o których, a to wiem z rozmowy z liderem zespołu Łukaszem Sojką, będziemy się dowiadywać już niedługo, bo zespół przygotowuje dużą płytę, która niewykluczone, że ukaże się właśnie w dzień owych dziadów, czyli jak kto woli na Halloween. Kiedy pojawi się coś nowego z repertuaru Hard Rockets, niewątpliwie będę do tego wracał, bo chociaż oni się zarzekają, że nie grają bluesa, to słyszę niewątpliwe akcenty korzenne w ich twórczości, chociażby w zaśpiewie gitarowym, czy też po prostu w tym, że to jest pulsująca bardzo muzyka. A teraz dowód na to, że także własna twórczość poetycka nie jest obca Hard Rockets. Oto błękitna sukienka do tekstu Łukasza Sojki, który nie tylko przecież pisze prozą, bo ukazało się już kilka jego książek, ale także jest poetą. Błękitna sukienka na singielku, który otrzymałem, występuje w dwóch wersjach, takiej radiowej, a też niespecjalnie krótkiej, prawie pięciominutowej, ale ja zdecydowałem się na zaprezentowanie słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa pełnego miksu Błękitnej Sukienki, który trwa prawie 8 minut. Z mojej rozmowy z Łukaszem Sojką wynika, że na płycie tej przyszłej mogą się zdarzyć utwory nagrania jeszcze dłuższe. No więc raz jeszcze Łukasz Sojka, gitary śpiew, Łukasz Antes, Hammond, Darek Pecyna, bas i Błażej Chwieralski, perkusja. Błękitna sukienka Hard Rockets.

I wracamy na kontynent amerykański, by zapoznać się z premierową twórczością artysty, o którym jeszcze w zasadzie nic nie wiem, poza tym, że jest dosyć młody i że debiutuje. Występuje jako Rashad the Blues Kid. No, the Blues Kid, czyli bluesowe dziecko, czyli sygnał, że jest młody. Nagrał album zatytułowany Blues Me, który nawiązuje trochę do tego klimatu prezentowanego przez Kingfisha, ale no, w nieco skromniejszej formie, jak sądzę, no, z mniejszymi nakładami przeznaczonymi na produkcję tej płyty. Ale wydaje mi się, że Rashad the Blues Kid to zadatek na porządnego bluesmana. Proszę posłuchać nagrania zatytułowanego Bad Feeling, które, jak sądzę, przekona Państwa, że mam rację.

The Rolling Stones nie ustają w powrotach fonograficznych do dawnych dokonań i właśnie teraz w lecie 2021 roku ukazała się bardzo starannie wydana i dźwiękowo opracowana edycja nawiązująca do ich słynnego koncertu na Copacabanie w Brazylii. Koncert, który wielokrotnie był cytowany jako jedno z największych w sensie globalnego odbioru przez żywą publiczność koncertów w historii. Podobno było tam nawet i milion słuchaczy. Ja sobie zapamiętałem kilka świetnych wykonań stonsowych hitów na tym koncercie, ale myślę, że warto sobie od czasu do tego powrócić, bo rzeczywiście The Stones w tym czasie byli w fantastycznej formie. Oto Sympathy for the Devil z koncertu A Bigger Bang Live, The Rolling Stones.